0: lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
1: Mówił Donald Tusk. Według szacunków polskich historyków w rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy naszych rodaków.
2: To są fakty w RMF FM.
1: Hiszpania walczy z pożarami. Według najnowszych informacji liczba ofiar śmiertelnych pożarów w Andaluzji wzrosła do 12 osób. Co najmniej 8 zostało rannych, a w tym 4 ciężko, a służby nadal prowadzą poszukiwania zaginionych. Do wybuchu ognia przyczyniły się upały sięgające 40 stopni. Wśród ofiar są także Brytyjczycy. Jak wielu? O tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Trymorgan.
3: Mowa o kilku osobach, ale jak zaznaczają władze hiszpańskie, wśród zaginionych mogą także znaleźć się Brytyjczycy. Na razie brak dodatkowych informacji na temat 4 osób, które znaleziono martwe w doszczętnie spalonym samochodzie z kierownicą po prawej stronie. Hiszpania jest popularnym celem wakacyjnych urlopów Brytyjczyków. Z niektórymi nie udało się w ciągu ostatnich dni nawiązać kontaktu. Jak zaznaczają komentatorzy, wielu Brytyjczyków przebywa w Hiszpanii na terenach wiejskich, skąd ucieczka przed ogniem mogła okazać się utrudniona.
1: Potrzebujemy waszej pomocy, tak apeluje Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu. Wakacje to krytyczny moment dla banków krwi. Honorowi dawcy przebywają na urlopach, a nowych osób jest jak na lekarstwo. Tymczasem na drogach dochodzi do większej liczby wypadków i potrzeby są ogromne. Największe braki aktualnie dotyczą grupy 0 RH-, mówi wicedyrektor wrocławskiego centrum Małgorzata Szymczyk-Hnuszka i prosi o pomoc.
4: To nie jest nic strasznego. Nie ma tak, że to jest taki zabieg bolesny, że jest zabieg długi. A tu jest uratowane życie, tak? Ile byśmy dali, żeby nasze życie czy zdrowie uratować? To tym bardziej, no, to jest osoba nieraz, która no, nie ma innej pomocy niż państwo, którzy przyjdą. Właśnie jak się pytamy tych osób właśnie takich nawet 100-litrowych, czyli to faktycznie bardzo dużo tej krwi jest oddanej, to oni mówią, że oni się uzależnili od czynienia dobra.
1: Za oddanie krwi przysługują nam 2 dni pełnopłatnego wolnego od pracy.
2: RMF FM interweniuje w waszej sprawie.
1: Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska to hipokryzja, tak ocenia branża przemysłu drzewnego. Z jednej strony resort dopłaca do wymiany kotłów, a na te zasilane peletem, z drugiej strony obniża podaż drewna. W RMF FM więc interweniujemy w waszej sprawie. Na gorącą linię dostajemy od was sygnały o braku peletu, mimo że mamy środek lata. Jak to możliwe? Pytaliśmy o to Piotra Poziomskiego z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłac.
5: Jeżeli okaże się, że zima będzie porównywalna do poprzedniej, to tak jak już w lutym wspominałem, problemy, które w ten czas występowały, to jest nic w stosunku do tego, co może się wydarzyć tej zimy, bo tej zimy tego surowca będzie jeszcze mniej, jeżeli nic się nie zmieni. Myśmy występowali do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, by podjąć radykalne działania doraźne tu i teraz. Jest przestrzeń, jest możliwość i jest to możliwe tak, żeby nie szkodzić przyrodzie, by ta podaż troszeczkę się zbilansowała. Jaka będzie reakcja, jakie będą skutki? Tego nie wiem, nie w mojej gestii.
6: Jakie działania takie doraźne powinny zostać wdrożone?
5: Wspominaliśmy tutaj głównie o tym, by na drugie półrocze chociaż bieżącego roku uruchomić dodatkowe masy surowca drzewnego w ilości do 2 mln m3, by rynek drzewny mógł próbować się stabilizować, ponieważ problem jest nie tylko po stronie peletu, ale też innych wyrobów. Firmy są w krytycznie trudnej sytuacji finansowej, co za tym idzie, tracą konkurencyjność. Efekt tego jest taki, że spada nam liczba firm przetwarzających drewno w Polsce i to dość radykalnie. I ten proces się już rozpoczął. Jeżeli go nie powstrzymamy w porę, to potem może być po prostu za późno.
6: Jak to wygląda teraz właśnie, jeśli chodzi o kwestie tych prognoz na kolejne miesiące, nie tylko jeśli chodzi o pelet, ale w ogóle o produkcję na rynku drzewnym, bo mnie się wydaje, że jednak jest trochę tak, że my się szczycimy trochę tym, że mamy coś, siedzimy tutaj przy stole z blatem, z grubego drewna, gabinety tutaj również wyłożone w drewnie, to jest coś, co nam się podoba, ale z tego, co pan mówi, to ja rozumiem, że w kolejnych miesiącach, kolejne lata, jeżeli tak faktycznie będzie, taka będzie polityka Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to tego typu wyrobów będzie albo mniej, albo one po prostu będą dużo droższe.
5: No myślę, że będzie jedno i drugie, bo jeżeli będzie mniej, to naturą rzeczy, one staną się wyrobami coraz to droższymi. No i dostępnym dla dużo węższej grupy społecznej. A co gorsza, w dalszym ciągu Będzie trzeba przy czymś siedzieć, tylko pytanie, czy ten stół będzie z drewna, czy z plastiku, czy będzie z węglowodorów, czy będzie ekologiczny, czy nieekologiczny. I to jest właśnie podobnie jak w przypadku palety, swego rodzaju hipokryzja, gdzie z jednej strony krytykuje się zrównoważoną gospodarkę leśną, jaka była dotychczas prowadzona, z wszystkimi jej uwagami, bo tam były wady, tam trzeba było działać precyzyjnie ze skalpelem, indywidualnie rozpoznać i zapobiegać trudnościom społecznym, a nie powodować działania ogólnokrajowe. No ja powiem wprost, tylko i wyłącznie z celów politycznych, dla własnego partykularnego interesu politycznego. Natomiast w dalszym ciągu jest to hipokryzja, kiedy się krytykuje pobieranie surowca drzewnego z lasów, a jednocześnie się tłumaczy, że musimy coraz bardziej dbać o naszą planetę. Jestem głęboko przekonany, że użytkowanie wyrobów z drewna to jest jedna z najprzyjemniejszych i najskuteczniejszych form ochrony również planety, zakładając, że mamy zrównoważoną gospodarkę, a taka w Polsce jest. Lasów w Polsce co roku mamy od 40 lat, co roku to więcej. I ten proces nieustannie się toczy, więc nie mamy powodów do tego, żeby się obawiać o lasy w Polsce na przyszłość.
6: Bo to jest ten dysonans, o którym Pan mówi, to jest to, że jedna ręka daje, a druga ręka zabiera.
5: Tak, tak, tak. Najgorsze, że to jest, są dwie ręce, które są na tej samej osobie.
6: Gdybyśmy mieli też może wyjaśnić słuchaczom, jak wygląda kwestia dostępności, no bo tak, my mówimy o pelet jako główny temat, ale to nie tylko o to chodzi. To już wyjaśniliśmy. Pelet jest skutkiem ubocznym w tartaku. Tartak pozyskuje drewno z lasów państwowych i tutaj właśnie jest ten problem, że ministerstwo blokuje ścinkę, blokuje zręby?
5: Tak, tak, tak, tak. No, w sposób jednoznaczny wszystkie działania, począwszy od moratorium z 2023 roku, które zostało ustanowione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po dzień dzisiejszy poprzez całą masę drobnych, już później rozproszonych decyzji, które ministerstwo wydawało, to pozyskanie po prostu systematycznie spada. To jest tak, że tam jest brak spojrzenia holistycznego z mojego punktu widzenia. Nie patrzy się tak, jak ja sobie bym wyobrażał, żeby minister jakikolwiek właściwy patrzył na Polskę, patrzył na wszystkich interesariuszy. Tam jest skupiona uwaga w sposób nadwymiar intensywny tylko i wyłącznie na jednym interesariuszu, tylko i wyłącznie na osobach, które rozumie i szanuje mieszkające w dużych aglomeracjach, nie mających na co dzień do czynienia z tym, co nas otacza tutaj w regionach leśnych, w regionach wiejskich. No i to jest tylko kwestia przypodobania się tej wąskiej grupie społecznej w celach, no chyba, no niestety znowuż tylko politycznych. Nie ma tutaj racjonalnego podejścia i holistycznego spojrzenia na potrzeby całego kraju.
6: A myśli Pan, że skoro sytuacja jest taka, jaka jest, że mówimy o tych dwóch, a w niektórych przypadkach, w niektórych wyliczeniach nawet i 4 milionach metrów sześciennych braku drewna, to jak będzie wyglądała zima? Ja nie chcę straszyć słuchaczy może, ale tak jak Pan mówi, niektórzy już się przygotowują. Niektórzy latem palą tylko w kotle, w piecu, tak zwane na wodę, tak, żeby mieć ciepło, ale niektórzy już się przygotowują na przykład na zimę, bo chcą być trochę cwańsi, bo chcą być trochę mądrzejsi niż w ubiegłym roku. Może być tak, że faktycznie tego peletu może po prostu zabraknąć?
5: Tak, bezdyskusyjnie. Bo wróć punkt pierwszy, z pustego salonu nie naleje, drewna jest mniej, peletu będzie mniej. Gdyby zadał mi Pan pytanie troszeczkę inaczej, co dzisiaj mógłbym w swojej skromności zarekomendować rządowi, to ja myślę, że rząd dzisiaj ma tylko dwie drogi, nie ma trzeciej. Jedna z nich to modlić się o wyjątkowo łagodną zimę, a druga to uskutecznić przywrócenie, częściowe przywrócenie podaży surowca drzewnego. Bez surowca nie będzie produktu. Nie będzie produktu, ten problem na pewno narośnie.
6: A orientuje się Pan, co lasy państwowe na to? Czy to jest tak, że one też mówią, nie damy Wam tego drewna, czy może chcieliby nawet tutaj współpracować?
5: Pamiętajmy o podległości, tak? Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest powoływany w pełni bezpośrednio podległy Ministerstwu Klimatu i Środowiska, czyli Panie Ministrze, więc tutaj myślę, że z całym szacunkiem do Lasów Państwowych to stanowisko jest w drugim rzędzie. Decyzje odgórnie są nakładane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a lasy, no, chciał nie chciał, są instytucją, która ma po prostu reagować i odpowiadać na polecenia, które są wydawane odgórnie.
1: Z Piotrem Poziomskim z Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Kryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: I to już niemal trzecia, więc czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Za chwilę pierwszy gwizdek w Kansas. Pojedynek Szwajcaria-Argentyna to ostatni ćwierćfinał tych mistrzostw. Marcin Romanowski nadal poszukiwany. Sąd nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania wobec polityka. Źródło inspiracji, wirtualny przewodnik oraz biuro podróży w jednym. Polacy coraz częściej planują urlop, korzystając ze sztucznej inteligencji. Przed nami ostatni ćwierćfinał tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. W Kansas już za chwilę rozpocznie się spotkanie Argentyna-Szwajcaria. Wiadomo już, że zwycięzca tego spotkania w półfinale zagra z Anglią, która przed godziną po dogrywce, przypomnijmy, pokonała Norwegię 2-1. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości za rządów Zjednoczonej Prawicy, nadal poszukiwany. Sąd okręgowy w Warszawie nie uchylił europejskiego nakazu aresztowania wobec tego polityka, o co wnioskował jego obrońca. Ze szczegółami w faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Co oznacza piątkowa decyzja sądu?
1: To, że obecny poseł PiS, który od wielu miesięcy przebywa poza Polską, jest nadal ścigany europejskim nakazem aresztowania, a jest ścigany, bo wobec niego sformułowano 19 zarzutów, to w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk wyjechał na Węgry, a gdy wybory przegrał tam Viktor Orbán, uciekł z Budapesztu. W mediach pojawiły się informacje, że Romanowski ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie europejski nakaz aresztowania nie działa. Dlatego, jak informowaliśmy, obrońca byłego wiceministra wnioskował o uchylenie tego nakazu. Równolegle jest procedowany, także w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar zbrodni wołyńskiej. Ogłosił to premier Donald Tusk. Jak politycy oceniają tę nową inicjatywę upamiętnienia ludobójstwa na Wołyniu? Sprawdzał to Jakub Rybski.
3: Politycy opozycji podchodzą do tego pomysłu ostrożnie i twierdzą, że wszystko zależy od tego, gdzie ten mur miałby powstać i jak dokładnie by wyglądał.
4: To jest jakaś nowa inicjatywa, a na tą chwilę konkretów brak. No tak to mogę skomentować. Naprawdę.
3: Powiedział Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej wskazują, że inicjatywa wybudowania muru pamięci jest kolejnym elementem budowania polityki historycznej Polski.
5: Polska od lat w sposób jednoznaczny i konsekwentny, bez względu na to, kto rządzi, upomina się o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie. Mamy Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach, o Polakach, ofiarach ukraińskiej powstańczej armii. On przypada dzisiaj. Organizujemy co roku uroczystości państwowe.
3: Mówił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z lewicy Sebastian Gajewski. Polityk dodał, że tu cytat: Polska ma prawo i obowiązek do upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej.
0: Już niemal 2/3 Polaków korzysta z AI w planowaniu podróży. Tak wynika z badań firmy Visa. Sztuczna inteligencja stanowi dla nas nie tylko źródło urlopowych inspiracji, ale coraz częściej także wirtualny przewodnik, niekiedy nawet biuro podróży. Czy sztuczna inteligencja może nam zaplanować podróż marzeń? Pytaliśmy o to mieszkańców Warszawy.
6: Ja myślę, że ja jestem w sumie trochę tradycjonalistą i ja lubię sobie szukać samemu rzeczy. Czasami wejdę gdzieś w ChatGPT, coś tam sprawdzę, ale akurat tak, żeby planować podróż, to nie.
7: Moja raczej nie używam do takich celów sztucznej inteligencji. Bo mam wrażenie, że mógłbym coś przez to ominąć. Dostałbym najbardziej popularne propozycje, a ominie mnie coś, co jest taką ukrytą perełką i AI tego nie znajdzie, bo nie jest na przykład wystarczająco wysoko w wynikach wyszukiwania.
8: Taki trochę strach przed tym, że algorytm nas wykorzysta i wpuści nas w malinę.
6: Trochę tak, trzeba używać mózgu, żeby nam nie zniknął.
0: Z mieszkańcami Warszawy rozmawia reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: A wakacje dopiero się rozpoczęły. Magazyny krwi już świecą pustkami. Podczas gdy stali dawcy wypoczywają na urlopach, na drogach dochodzi do większej liczby wypadków i zapotrzebowanie drastycznie rośnie. Nasza reporterka rozmawiała z Małgorzatą Szymczyk-Nuszką, wicedyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
9: Jest apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o krew. Na jakiej zależy wam najbardziej?
10: Nam zależy zawsze na każdej grupie krwi. Szczególnie teraz akurat zależy na grupie 0 minus. Akurat przed sekundą miałam telefon ze szpitala. No i pani doktor dla pacjenta właśnie zamawiała płytki, które są ważne 5 dni. No i osocze, no i wszystko było 0 minus.
9: Wakacje to jest trudny czas dla was.
10: No bo nasi dawcy stali, to wyjeżdżają właśnie na urlopy. Studenci mają wakacje, wyjeżdżają na wakacje albo do domu, więc w związku z tym ten nasz apel, żeby No, osoby, które do tej pory nigdy nie oddawały krwi, albo może raz chociaż tam, albo wielokrotnymi sondawcami, to żeby przed tym urlopem, przed wakacjami oddały krew, bo pacjenci tych wakacji nie mają.
9: Proszę ich zachęcić, tych, którzy jeszcze tu nigdy nie byli, bo pewnie tych przekonanych przekonywać już nie musimy. Dlaczego warto?
10: No oczywiście mogą Państwo sobie przeczytać właśnie na naszej stronie internetowej też przywileje. Tam głównym takim przywilejem są 2 dni wolnego. No więc to są takie 2 dni dodatkowe wolnego w pracy i pełnopłatne oczywiście. Natomiast to ludzie myślą, że to jakaś procedura jest rozciągnięta w czasie. A to on tak nie jest. No oczywiście jak jest czwartek i wtedy każdy chce mieć też wolny weekend, no to wtedy no niestety to trzeba sobie poczekać na to oddawanie. Ale samo oddanie to jest średnio 8 minut. Tyle trwa jedno oddanie takiej krwi pełnej. A z tego muszą Państwo wiedzieć, że mamy 3 składniki, czyli mamy koncentrat krwinek czerwonych, mamy osocze świeżo mrożone i płytki, czyli 3 potencjalnych pacjentów takiego jednego oddania krwi może otrzymać nasze składniki. No i też ludzie się boją jakby tego samego ukłucia, ale to niczym się nie różni niż badanie laboratoryjne, więc to jest, wiadomo, no musi być ukłucie, no bo tak raczej się nie pobierze na razie krwi, ale to nie jest jakieś właśnie, nawet jest, powiedziałabym, mniej bolesne niż właśnie jak jesteśmy w laboratorium i wykonujemy badanie.
9: Czy do takiego pobrania krwi musimy się jakoś specjalnie przygotować?
10: Troszeczkę musimy się przygotować, bo musimy być na pewno wyspani, wypoczęci. Musimy być po posiłku, czyli to właśnie różnica jest z badaniami laboratoryjnymi, bo najczęściej to mówią być naczczo, a tutaj musimy być po posiłku. Niech ten posiłek właśnie będzie taki lekkostrawny, może jakiś tam wysokokaloryczny może być. No i musimy być bardzo dobrze nawodnieni, a szczególnie właśnie jak jest ciepło na dworze. My musimy wypijać 2 litry płynów, czyli w tym dniu, kiedy oddajemy, oczywiście no, musimy się nawadniać, ale też nawet 3 dni wcześniej, jakbyśmy się nawadniali lepiej, no albo jak już się już dobrze nawadniamy w ogóle, no to też dobrze, no to jednak wypijmy wodę, tam soczkiem może, coś tam, żeby było do tej wody.
9: A czy są jakieś przeciwwskazania? Myślę, że wielu z nas obawia się, że ich krew nie nadaje się do dzielenia z innymi.
10: Właśnie to sobie można dokładnie przeczytać, bo to jest zawarte w procedurach, jest w rozporządzeniu dotyczącym kwalifikacji. No generalnie mówi się, że osoba taka zdrowa może oddawać krew, ale to się już od kilku lat zmieniło, więc zmieniła się na przykład, kiedyś osoby były dyskwalifikowane na stałe z chorobą Hashimoto, a teraz można. No, trzeba mieć spełniać oczywiście warunki, trzeba mieć zaświadczenie, tam się nie zmieniało leków, trzeba mieć te hormony unormowane. Kiedyś osoba, która miała alergię, dyskwalifikacja, a teraz może oddać astma, dyskwalifikacja kiedyś, a teraz można oddać łuszczyca. Ja nie mówię o jakichś takich bardziej dramatycznych tych łuszczycach powikłanych, ale taka osoba też może oddawać. I właśnie z tymi pytaniami mogą Państwo zetknąć się na tej naszej stronie internetowej albo nawet zadać te swoje pytanie właśnie do gabinetu lekarskiego, czy ja mogę oddać krew. Wtedy Państwo też uzyskają informacje.
9: Krwi nie da się wyprodukować. Ci, którzy potrzebują tego drogocennego płynu, liczą tylko na nas.
10: No i tutaj mamy właśnie problem, bo technologicznie wiadomo, że są próby dotyczące stworzenia sztucznej krwi to od kilkudziesięciu lat. Natomiast no, do tej pory no właśnie się nie udało tych wszystkich składników pozyskać. W związku z tym no to pacjent liczy na tego zdrowego dawcę, a niejednokrotnie nawet pacjent, który później wyzdrowieje, to on zostaje dawcą. Jak wszystko się zakończy dobrze, to on mówi, no trzeba się teraz odwdzięczyć. Natomiast no, wiele osób właśnie, nawet ciężko chorych pacjentów, no nie ma rodziny, nie ma znajomych, a oni liczą na drugą osobę, że przyjdzie i tą krew dla nich odda, że będą mogli mieć szansę na zdrowie i życie.
9: Wakacje są trudne nie tylko dlatego, że nie ma dawców, ale też dlatego, że jest wiele wypadków i tych potrzeb jest więcej.
10: No taki jeden wypadek to nawet kilkadziesiąt litrów przelanej takiej krwi. No, takie zdarzały się, wiadomo, że no, też zabezpieczamy na przykład w kilka składników. No i tutaj no, taki wypadek komunikacyjny, a niejednokrotnie on no, nie jest, że to jest ulega wypadkowi tylko jedna osoba. a jeździmy w wakacje częściej, no to z automatu no, potrzeba właśnie tych większych stanów krwi, żeby faktycznie zabezpieczyć tych pacjentów ciężkich, rannych.
9: Rekordzista tutaj we Wrocławiu, ile oddał krwi?
10: No ponad 150 litrów, 170 tam z kawałkiem nawet. No mam w ogóle bardzo duże chyba taką grupę krwiodawców, 100 litrowców. Więc tam część osób wyraziła zgodę i dalej oddaje krew i tutaj widzimy właśnie jak też wyglądają i bardzo dobrze wyglądają. No i to nas bardzo cieszy, no bo właśnie jak się pytamy tych osób właśnie takich nawet 100 litrowych, czyli to no, faktycznie bardzo dużo tej krwi jest oddanej, to oni mówią, że oni się uzależnili od czynienia dobra. Więc to jest taki aspekt właśnie, że jak człowiek wie, że to nic nie jest strasznego, że to nie jest jakoś czasochłonnego, nie jest nic, co musimy ponieść koszty, tak, z tym związane, a wręcz nawet odwrotnie, czyli mamy te przywileje związane z oddawaniem krwi, no to jest fajna rzecz i dlaczego tego nie robić?
9: Na początku rozmowy mówiła Pani o tych 2 dniach wolnego, ale to też chyba ogromna po prostu satysfakcja, tak jak Pani przed chwilą powiedziała, czynienie dobra.
10: No bo pierwsze właśnie osoby, które się tam wahają, no to też można, jak Państwo nie mają w gronie żadnego krwiodawcy, który obala mity, no to też można do nas się zwrócić, czy przyjść właśnie z jakimś inną osobą, która jest krwiodawcą, to nic strasznego, to no, nie ma tak, że to jest taki zabieg bolesny, że jest zabieg długi, więc, a tu jest uratowane życie, tak, ile byśmy dali, żeby nasze życie czy zdrowie uratować, to tym bardziej no, to jest osoba nieraz, która no, nie ma innej pomocy niż Państwo, którzy przyjdą do Centrum Krwiodawstwa albo do oddziałów terenowych, albo na akcję wyjazdową pobierania krwi i oddadzą tą krew dla potrzebującego.
0: Z wicedyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu Małgorzatą Szymczyk-Nóżką rozmawiała Martyna Czerwińska. A na początku faktów mówiliśmy o ostatnim ćwierćfinale tego mundialu Argentyna-Szwajcaria. No i już w 10 minucie Argentyna wychodzi na prowadzenie 1-0 dla Argentyny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
3: Tata Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina piąta, to czas na kolejne wydanie Faktów. W RMF FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. To będzie prawdopodobnie kolejny remis w ćwierćfinale mistrzostw. O awansie do półfinału Argentyny lub Szwajcarii zdecyduje dogrywka. Wysokie ceny i problemy z dostępnością peletu. Mimo to Ministerstwo Klimatu nie planuje zwiększenia podaży drewna. W Gdyni padł rekord. Podczas świętowania Kaszubi zagrali na ponad 500 diabelskich skrzypcach. Ostatni ćwierćfinał tego mundialu nie zakończy się prawdopodobnie w regulaminowym czasie gry. Do końca pozostało pół minuty i potem jak w drugiej połowie Szwajcaria wyrównała wynik z Argentyną, potrzebna będzie dogrywka. Przypomnijmy, o awans do walki o puchar zwycięzcy tego spotkania zawalczą z Anglią, która także po dogrywce pokonała wcześniej tej nocy Norwegię. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w ukraińskiej dyplomacji. Po co? By przyspieszyć realizację uzgodnień z partnerami dotyczących dostaw uzbrojenia. Podkreślił, że szybciej powinny być wdrażane m.in. porozumienie z USA o licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot oraz współpraca z państwami europejskimi przy rozwoju obrony przeciwlotniczej. Zełenski zaznaczył, że Ukraina potrzebuje szybszego przekazywania obiecanego wsparcia wojskowego, zwłaszcza w obliczu kolejnych rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na Kijów oraz inne regiony kraju. Ministerstwo Klimatu nie ma zamiaru zwiększyć podaży drewna. Tak wynika z odpowiedzi na nasze pytania w sprawie sytuacji na rynku peletu. O wysokich cenach tego opału i problemach z dostępnością informowaliście na gorącej linii RMF FM. Ceny sięgają nawet 2000 zł za tonę. Fakty w tej sprawie zebrał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Ministerstwo pytane przeze mnie, czy zamierza podjąć działania na rzecz większej podaży drewna, wskazuje, że znacząco spadł eksport tego surowca do Chin. Czy to wystarczy? Niekoniecznie. Sam resort przyznaje, że podaż zmniejsza się. 2024 rok 40 milionów metrów sześciennych drewna, 2025 już 39 milionów. Rynek szacuje, że w tym roku może być to już tylko 37 milionów. Ministerstwo twierdzi też, że ceny pozostają na stabilnym poziomie, ale mamy już dane za pierwszy kwartał tego roku i widać w nich wzrost cen drewna o 12%. Pelet produkowany jest z pozostałości z drewna, na przykład z trocin. Mniej drewna oznacza mniej odpadów do produkcji tego opału.
2: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: W Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Zapowiedział to wczoraj premier Donald Tusk.
3: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści.
0: Upamiętniać trzeba, ale ważne jest też, żeby odkrywać prawdę. Tak komentowali w podkarpackiej wsi Red Róż uczestnicy obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.
4: Upamiętnić ofiarę oczywiście.
5: Przynajmniej te nazwiska, które znamy, powinny być w jakiś sposób wyeksponowane.
6: Jest to zbędne. Ofiar było tak dużo, że gdybyśmy chcieli wszystkich wymienić, nie zdołamy tego zrobić.
7: Sama tablica sprawy nie załatwi, bo tyle lat walczymy o to, żeby te ofiary zostały właśnie zidentyfikowane i nie udaje się nam.
8: Powinna być zdecydowana postawa rządu i premiera, żeby naprawdę upomniał się o tych bestialsko pomordowanych.
9: Więcej ekshumacji, więcej identyfikacji, więcej nazwisk.
0: Mówili uczestnicy rocznicowych uroczystości. Udało się pobić rekord liczby osób jednocześnie grających na diabelskich skrzypcach. Stało się to podczas Światowego Zjazdu Kaszubów w Gdyni. W sumie grało 565 osób. Rok temu ta liczba wynosiła 505.
10: Jakie to uczucie, gdy wszyscy razem gracie?
11: Jedność, jedność Kaszub!
12: Bijemy rekord, jak idzie!
10: Jeszcze w rytm wszyscy razem grają.
12: Jeszcze gramy, grajemy w rytm. Każdy diobeł, każdy inny, każdy kolorowo i wesoło. O Kaszepku, dyma czadu.
13: Cudowne. I że wszyscy się cieszą tym diabłem, jednak tak dużo ludzi ma wyczucie tego rytmu. To jest piękne.
10: To było słychać.
13: No tak, a to jest ważne. Ja nawet prawie bym złamała tą pałkę, bo waliłam go tutaj w ten kapelusz.
0: W Gdyni nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. A przez cały weekend Kaszubi z różnych stron świata będą świętować. Wcześniej nieśli przez miasto swój symbol. 100-metrową żółto-czarną flagę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: I świat.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski w każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach 6:00 zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Strażacy całą noc walczyli z pożarem w Strzegomiu. Ogień objął wieczorem budynki pokolejowe oraz nielegalne składowisko odpadów. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu zapowiedział zemstę za śmierć swojego ojca podczas amerykańsko-izraelskich ataków. To Argentyna ostatecznie melduje się w półfinale mundialu. Zwycięstwo zapewnili sobie, zdobywając w dogrywce ze Szwajcarią aż 2 gole. Zaczynamy od ogromnego pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się wczoraj późnym popołudniem i objął budynki pokolejowe oraz składowisko odpadów w pobliżu stacji PKP. Łatwopalne materiały znacznie utrudniały akcję. Spłonęły m.in. dach dawnej wieży ciśnień i stara parowozownia. Na miejscu do nocy pracowało 39 zastępów straży. Do tej pory nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jak przekazał nam rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, akcja potrwa przynajmniej do godzin porannych. W wielu miastach w Polsce odbyły się wczoraj uroczystości 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Obchody zorganizowano m.in. w Warszawie, na Skwerze Wołyńskim.
2: No jest to wydarzenie, które wciąż budzi we mnie nadal, mimo że mnie to bezpośrednio dotyczyło, jakieś pokłady takich mocnych emocji, skrajnych emocji.
3: Czy u pana w rodzinie rozmawiało się o ludobójstwie na Wołyniu? Czy to była taka żywa historia?
2: Najbardziej babcia rozmawiała z nami, bo babcia miała siostry, które właściwie te siostry bardziej jakby doświadczyły tej tragedii.
3: Ale one przeżyły?
2: Jedna siostra nie przeżyła.
4: Moi dziadkowie pochodzili z Wołynia, no ale przed rzezią wyjechali, bo tam już się działo po prostu źle. Tragedia była niesamowita. Nawet nie chodzi o tą ilość ludzi, które tam zginęła. Chodzi o to, w jaki sposób mordowano.
1: Mówili krewni osób, które przeżyły rzeź wołyńską. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, Mojtaba Chamenei, zapowiedział zemstę za zabicie swojego ojca i poprzednika, Alego Chameneiego. Irański przywódca zginął w amerykańsko-izraelskim ataku 4 miesiące temu, ale w związku z wojną ciało pochowano dopiero w czwartek. Zobowiązujemy się do pomszczenia czystej krwi zamordowanego przywódcy i wszystkich męczenników 2 wojen, którzy polegli z rąk zbrodniarzy i okrytych hańbą zabójców. Nasz naród żąda zemsty i bez wątpienia musi ona nastąpić, powiedział Mojtaba Chamenei. Dodał, że Teheran zna nazwiska odpowiedzialnych za zabójstwa jego ojca i innych Irańczyków, którzy zginęli podczas wspomnianych 2 wojen. 86-letni Ali Chamenei zginął 28 lutego, pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Krajem rządził przez blisko 37 lat.
0: To są poranne fakty w RMF FM.
1: W 37 departamentach Francji będzie obowiązywać dziś najwyższy czerwony alert z powodu upałów. Jak informują media, ostrzeżeniami będzie objętych łącznie 26 milionów osób. W ten weekend wielu Francuzów udaje się na wakacje. W związku z tym wystosowano liczne apele o zachowanie ostrożności na drogach. To już kolejna tego lata fala wysokich temperatur w kraju na przestrzeni 2 miesięcy. Upały mają się utrzymać do połowy przyszłego tygodnia. Tragiczne doniesienia napłynęły z Republiki Południowej Afryki. Nie żyje reprezentant tego kraju, Jayden Adams, który jeszcze 2 tygodnie temu grał na mundialu. Miał 25 lat. Adams zagrał we wszystkich 3 meczach grupy A mundialu. W pierwszym składzie wystąpił przeciwko Meksykowi i Czechom, a w spotkaniu z Koreą Południową wszedł na boisko z ławki. Pozostał rezerwowym w przegranym 0-1 meczu z Kanadą, ale w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Nie poddano przyczyny jego śmierci. Za nami 2 ostatnie ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Nad ranem, po dogrywce, Argentyna zameldowała się w półfinale, pokonując Szwajcarię 3-1. 2 gole zdobyła jednak właśnie w dogrywce, bo po pierwszych 90 minutach spotkania obydwie drużyny miały po 1 punkcie. Tej nocy także wcześniejsze ćwierćfinałowe spotkanie rozstrzygnięto w dogrywce. Historyczne starcie Norwegów z Anglikami. W regulaminowym czasie gry zakończyło się także 1-1. W dogrywce jednak to Anglicy zdobyli zwycięskiego gola. Tak więc w półfinale zobaczymy na boisku drużyny Argentyny i Anglii. A tymczasem norweskie media zgodnie podkreślają, że porażka ich zespołu jest bolesna, ale drużyna może być dumna ze swojego występu. Dzienniki piszą o heroicznej walce i pięknej przygodzie, przypominając, że Norwegia po raz pierwszy w historii dotarła do ćwierćfinału mundialu. Komentatorzy zwracają też uwagę, że zespół był bliski sprawienia sensacji, a mimo przegranej osiągnął wynik, który jeszcze przed turniejem wydał się poza zasięgiem. Jeszcze więcej informacji i sprawdzonych faktów w porannym wydaniu. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Katarzyny Podrazy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Aj, wychłodziło nam się lato i teraz mamy rześki poranek w kraju. Jeśli wychodzicie właśnie z psiakami na spacer, no to obowiązkowo jakaś bluza, sweter, to wszystko wskazane. 9 stopni tylko w Zakopanem, po 12 w Kielcach, Suwałkach i Lublinie. 15 w Poznaniu, Olsztynie i Bydgoszczy, a najcieplej w Koszalinie 18 stopni, a dziś w ciągu dnia tak do 26 stopni nawet.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin.
6: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach 7:00 zaczynamy poranne fakty RMF FM w studiu Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
2: Trudna noc dla strażaków w Strzegomiu. Sprawdzimy, czy udało się opanować pożar w pobliżu stacji PKP. Mur pamięci między innymi z nazwiskami ofiar rzezi wołyńskiej ma stanąć w stolicy, zapowiedział premier Donald Tusk.
3: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
2: A w sporcie meldunek z Mundialu i Wimbledonu. Kilkanaście godzin może potrwać dogaszanie ogromnego pożaru w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Blisko 180 strażaków walczyło przez całą noc z płonącą pryzmą odpadów i pożarem budynków należących do kolei. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Benjaminie, co o tej akcji mówią strażacy?
4: To bardzo trudne działania, przede wszystkim ze względu na silne zadymienie. Dogaszanie potrwa bardzo długo, bo pryzma odpadów jest ogromna. Trwa ciągła rotacja ratowników i dostawy wody.
5: Pryzma odpadów taka, myślę, że o wymiarach z 50 na 70 metrów około i wysokości nawet do 8 metrów. I te odpady różnorakie, natomiast one są rozdrobnione, takie zmielone i w dużej mierze są to tworzywa sztuczne. Dlatego też te działania były na tyle trudne, że musieliśmy bardzo dużo pracy w aparatach powietrznych.
4: Powiedział mi brygadier Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
2: Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku, mówił Donald Tusk w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Premier zapowiedział także, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie.
3: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
2: Powiedział premier Tusk.
6: W faktach RMF FM o sporcie.
2: Znamy już drużyny, które powalczą o tytuł piłkarskiego mistrza świata. Po meczach z dogrywkami w półfinałach mundialu zmierzą się Francuzi z Hiszpanami oraz Anglicy z Argentyńczykami. Najpierw Anglicy pokonali Norwegię 2-1. Obie bramki dla Anglików zdobył Jude Bellingham i nie obyło się bez kontrowersji, bo jak twierdzą Norwegowie, piłka wybita przez ich bramkarza zahaczyła o kabel kamery telewizyjnej, co miało wpływ na akcję zakończoną utratą gola. Potem nad ranem Argentyna wygrała 3-1 ze Szwajcarią. Teraz czas na mecze półfinałowe. Spotkanie Francja-Hiszpania ruszy we wtorek o 21:00, a w środę o tej samej porze mecz Argentyna-Anglia. Linda Noskowa, zwyciężczynią kobiecego Wimbledonu. Czeszka w finale w 3 setach pokonała swoją rodaczkę Karolinę Muchową. O dramaturgii tego pojedynku opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
7: Wydawało się, że dla Noskowej to będzie naprawdę przyjemny, prosty finał. Pierwszy set wygrany 6-2, w drugim prowadzenie 5-2 i nagle zapaść w grze, błędy, nerwy. Muchowa to wykorzystała, 5 kolejnych gemów i wygrana partia. W trzecim secie Noskowa się jednak opanowała. Znów grała na wysokim poziomie i ma pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. A ten finał i jego czeski skład to jest kolejne potwierdzenie, jak fantastycznie rozwijane są u naszych południowych sąsiadów kobiece tenisowe talenty. Dość powiedzieć, że w czołowej setce rankingu WTA jest obecnie aż 10 czeskich zawodniczek. Noskowa po wygraniu Wimbledonu przesunie się w najnowszym zestawieniu na 7 lokatę. Iga Świątek od jutra będzie 8 rakietą świata.
8: Światowy je zlot kaszet.
2: Do Gdyni przyjechało kilka tysięcy Kaszubów. Na Molo Południowym odbył się 27. Światowy Zjazd Przedstawicieli tej grupy etnicznej. Wcześniej ulicami miasta przeszła parada ze 100-metrową czarno-złotą flagą.
9: Przyjechałam aż z Niemiec, wie pan, żeby tutaj iść i nieść tą flagę. I to jest takie ogromne poczucie radości i szczęścia.
8: Nie wiem skąd, czy z Krakowa, z Warszawy, niosą naszą flagę. To jest coś wspaniałego, coś pięknego.
10: Czuć ciężar tej flagi, odpowiedzialność?
11: Bardzo duży ciężar i odpowiedzialność wielka.
10: Chodzimy teraz na Molo Południowe z tą wielką flagą.
11: Łzy się same na oczy cisną, bo widać, że ludzie po prostu podchodzą. Różni ludzie, nie tylko Kaszubi. Każdy chce pomóc dźwigać tą flagę. Ci wszyscy, którzy w sercu czują Kaszubszczyznę i czują, że są przyjaciółmi Kaszub, czują to, że ta ziemia jest ważna.
2: Usłyszał w Gdyni nasz reporter Stanisław Pawłowski. A już w kolejnych faktach zajrzymy na Śląsk.
1: W ostatnim spisie powszechnym śląską tożsamość zadeklarowało 600 tysięcy ludzi.
2: Więcej o wielkiej manifestacji w Katowicach usłyszycie w Faktach o 8. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Oj, dziś to parasole w dłoń, bo rozpadało się o poranku. Pada prawie wszędzie, za wyjątkiem północy. Urlopowicze, to dla was dobra wiadomość, jeśli jesteście nad morzem. 10 kresek na termometrach na południu, po 13 w centrum, 18 na północy, a najcieplejszym miejscem jest teraz Gorzów Wielkopolski, tam 19 stopni, a w ciągu dnia to może być nawet 26.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynian.
12: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gra.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Na polski żołnierze. Buty tak zwane saperki.
3: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 9, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Strażacy w Dolnośląskim Strzegomiu wciąż w akcji walczą z pożarem składowiska odpadów przy dworcu PKP.
2: Tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: W kanadyjskim Toronto strzelanina w czasie ulicznego festynu, są zabici i ranni. A w faktach sportowych ważne informacje dla kibiców piłkarskich i fanów tenisa. Trudna akcja strażaków na Dolnym Śląsku. Ogromną pryzmę odpadów udało się ugasić z zewnątrz, ale na miejscu wciąż pracuje kilkadziesiąt zastępów straży. Służby muszą mieć pewność, że ogień znów nie wydostanie się, dlatego działania będą trwały jeszcze kilkanaście godzin.
2: Ten materiał jest też trochę sprasowany i nie mamy do końca jeszcze wglądu w to, jak to w środku, we wnętrzu tej pryzmy wygląda, bo z wierzchu się nie pali. Natomiast czy w środku nie będziemy musieli tego wszystkiego rozebrać, a tego materiału jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a też nie mamy warunków tutaj na miejscu, żeby go gdzieś odkładać tak naprawdę. Żeby go przegrzewać, to trzeba mieć gdzie go odłożyć i przelać, tak?
1: Mówi brygadier Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie podczas festiwalu ulicznego Salsa on St. Clair w Toronto w Kanadzie. Wygląda na to, że to była wymiana ognia między sprawcami, oświadczył wiceszef tamtejszej policji Frank Barredo. Sprawcy nie zostali dotąd zatrzymani. W popularnym portugalskim kurorcie Oljão na południu kraju funkcjonariusze przejęli ponad 3 tony kokainy. Jak podają służby, to jeden z największych zarekwirowanych w tym roku w Portugalii transportów tego narkotyku. Kokainę zapakowaną w 91 paczkach znaleziono w dostawczym aucie. W trakcie policyjnego pościgu przemytnicy porzucili pojazd i uciekli. Śledztwo sugeruje, że za tym przerzutem mogą stać członkowie międzynarodowego gangu działającego na Półwyspie Iberyjskim.
3: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie na letnie kolonie organizowane przez Caritas. Ta instytucja organizuje nie tylko wyjazdy, ale też półkolonie, opiekę w świetlicach z posiłkami czy jednodniowe wycieczki. Jeszcze nie jest za późno, żeby zgłosić swoje dziecko, mówi RMF FM Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
4: Zapraszamy wszystkich i zwykle ten miesiąc, dwa wcześniej przed rozpoczęciem wakacji już wiemy, że zbliża się ten czas wyjazdowy, więc warto, nawet jeżeli nie ma takiego ogłoszenia, to zapytać w swojej parafii. Nawet teraz, jeżeli by Państwo jeszcze byli w takiej potrzebie i takiej informacji nie mieli, to albo właśnie przez lokalne Caritas, albo w swojej parafii, czy taki wyjazd po prostu nie jest organizowany, albo właśnie jakieś zajęcia takie pobytowe w środku tygodnia, kiedy rodzice idą do pracy. No i też, żeby te dzieci właśnie, no po pierwsze były zaopiekowane, ale też jakoś mądrze, żeby ten czas mogły spędzić.
1: Od początku trwania wakacyjnej akcji Caritas z letniego wypoczynku skorzystało już niemal 1 000 000 najmłodszych. Wreszcie w całym kraju zrobi się dziś cieplej. Najwyższą temperaturę synoptycy przewidują w zachodniej części kraju. Tam po południu będzie nawet 28 stopni Celsjusza. W centrum na termometrach zobaczymy około 22 kresek. Najchłodniej będzie na Lubelszczyźnie, tylko 19 stopni. Dziś jeszcze przydadzą się parasolki.
5: Niemal w całym kraju możliwe są na ogół słabe, przelotne opady deszczu. Najwięcej tych opadów w części południowo-wschodniej.
1: Informuje Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przyszłym tygodniu wróci do nas upalne lato. W wielu miejscach znów będzie powyżej 30 stopni.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA powalczą w półfinałach mundialu. W nocy do tego grona dołączyły druga w zestawieniu Argentyna i czwarta Anglia. Anglicy w Miami pokonali podogrywce Norwegię 2-1. Norwegia objęła prowadzenie po naprawdę bardzo okazałym trafieniu Schilderupa. Anglikom dogrywkę, a później zwycięstwo dał Jude Bellingham. Myślę, że ta gra składa się z różnych aspektów, technicznych czy taktycznych, ale dla mnie najważniejszy jest ten psychologiczny, umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami i przeciwnościami losu. Ta drużyna po raz kolejny pokazała, że potrafi to robić. Tak mówił strzelec dwóch bramek, natomiast przy jego wyrównującym trafieniu kontrowersja, bo po wybiciu piłki przez norweskiego bramkarza piłka mogła trafić w linkę, na której nad murawą zawieszona jest kamera. W tej właśnie akcji padła bramka. Piłka wydaje się rzeczywiście niespodziewanie zmieniać tor lotu, natomiast FIFA argumentuje, że czujnik w piłce nie zasygnalizował jej kontaktu z linką. Bramkę uznano. Dogrywka także w Kansas City. Argentyna ponownie bez błysku, ale zwycięska, pokonała 3-1 Szwajcarię. Bartosz Zmarzlik, trzeci w zawodach Speedway Grand Prix w szwedzkiej Malili. To jego piąte podium w sezonie. Polak utrzymuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej sezonu.
7: Duże gratulacje dla Andersa, dla Roberta, dla Rediego, dla wszystkich uczestników, że tak powiem, finału. Ciężkie zawody, bo lekkich na żużlu nie ma. Jestem zadowolony, finał jest zawsze finałem.
6: Komentował Zmarzlik na antenie Eurosportu. Zawody wygrał Duńczyk Anders Thomsen, drugi był Robert Lambert. Czeszka mistrzynią Wimbledonu i to żadne zaskoczenie, bo w wielkoszlemowym finale londyńskiego turnieju spotkały się dwie zawodniczki z tego kraju, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Długo wydawało się, że mecz będzie jednostronny, ale jednak miał swoją dramaturgię, bo Noskowa w drugim secie zmarnowała 4 meczbole, pojedynek zamknęła dopiero w trzeciej partii.
0: W Bydgoszczy nie pada, nie pada też w Lublinie, za to ulewa w okolicach Kalisza, tak mi donosicie pod 3322. Taki wspólny raport pogodowy tworzymy. Zerkam jeszcze w mapy, takie od synoptyków. I tak w dużym skrócie, to jakby od Warszawy zrobić taką krechę, to do południa Polski wszędzie pada. No, może wyjątkiem jest Dolny Śląsk, na termometrach za to coraz cieplej. Od 11 stopni w Zakopanem, przez 14 Błoki.
3: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

RMF 24. Informacje i muzyka.

Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast O tym się mówi. Będzie m.in. o szczycie NATO w Ankarze. To był też ważny tydzień dla uczniów. Wyniki egzaminów poznali zarówno ósmoklasiści, jak i maturzyści. W naszym letnim programie pozjeżdżamy także na nartach. Ale będzie to przejażdżka ekstremalna z 8000-nika. A naszym przewodnikiem będzie Andrzej Bardiel. Zaczynamy!

0: Słuchacie O tym się mówi w radiu RMF 24. Jesteśmy z wami w ten niedzielny, wakacyjny poranek. W tym programie wracamy do najważniejszych wydarzeń tygodnia. Na początek szczyt NATO w Ankarze. Oprócz politycznych deklaracji nie zabrakło także konkretnych decyzji dotyczących strategii i zbrojeń. Niektóre z nich dotyczą bezpośrednio Polski. Chodzi na przykład o porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot. Tomasz Terlikowski rozmawiał o tym z profesorem Maciejem Milczanowskim, kierownikiem Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1: Każdy z takich ruchów jest istotny, bo zwiększa te możliwości logistyczne, zaopatrzenia, przygotowania się do właśnie ewentualnego konfliktu, no więc to są sukcesy na miarę możliwości, że tak powiem, w tej sytuacji, jaką tworzy nam Donald Trump. Każde porozumienie z Ameryką jest moim zdaniem w tej chwili sukcesem.
2: No dobrze, ale czy to jest jeszcze, to porozumienie jest, ale czy długa droga do tego jeszcze, jak rozumiem, to nie jest tak, że to pyk i już będziemy mieli to centrum?
1: No to tak jak ze wszystkim, no kupowanie F-35, pamiętamy kiedy się zaczęło, kiedy zostało ogłoszone, teraz cieszymy się, że już mamy, a raptem no to jest parę samolotów i to zawsze jest długi proces, pamiętamy Patrioty też, przecież to na dekady jest rozpisane, pozyskiwanie sprzętu, który się kiedyś tam podpisało, umówiło. Więc no tutaj potrzebne są długofalowe plany, strategie, które państwo buduje, a nie takie właśnie, tak jak to no media zawsze oczywiście ekscytują się właśnie podpisaną umową czy przyleceniem pierwszego pakietu czy elementu, natomiast to zawsze jest bardzo długi proces. No i trudno powiedzieć, który z tych kroków tego procesu jest najbardziej istotny. No, na pewno dla naszej obronności najważniejsze, kiedy cały system już tutaj powstaje, a do tego zawsze trzeba czasu. Natomiast oczywiście to, że w ogóle pojawia się porozumienie, że jest wola współpracy z tamtej strony, ja myślę, że to jest wielki takie odetchnięcie z ulgą, tak, dla Polski, dla państw europejskich, że w ogóle da się jeszcze z Amerykanami rozmawiać i cokolwiek zyskiwać z tamtej strony, chociaż wiadomo, że to jest też element biznesu dla Amerykanów, więc tu zawsze to będzie jakoś tak, no, win-win, tak, ale taki biznesowo obronny. Takie drobne niby rzeczy z perspektywy takiej geopolitycznej są jednak sukcesami, bo w tej sytuacji bardzo trudno uzyskać coś poważnego z Stanów Zjednoczonych.
2: Rozumiem, że dla nas ważna jest ta obecność także dlatego, że co chwila słyszymy, teraz już coraz ostrzej z różnych źródeł medialnych, ale nie tylko, także od premiera, że istnieje jakaś możliwość hybrydowego, już nie tylko hybrydowego, ale częściowo kinetycznego ataku Rosji także na Polskę. Myśli pan, że to jest rzeczywiście realne, panie profesorze, realne zagrożenie?
1: No ja niestety myślę, że tak, bo to jest coś, co ja pamiętam, ja bardzo pilnie obserwuję pana generała Kozieja, on od wielu lat, jeszcze długo przed wybuchem tej fazy wojny rosyjsko-ukraińskiej, mówił o tym, że Rosja, kiedy jest w sytuacji trudnej, wychodzi do przodu, czyli generuje jakiś nowy konflikt, żeby coś zyskać, żeby na tym polu starego konfliktu lepiej szło. No i to jest właśnie taka modelowa sytuacja, kiedy Ukraina powstrzymała Rosję, kiedy zyskuje, nawet częściowo teren odzyskuje, kiedy razi w głąb Rosji, osłabia jej gospodarkę. Oczywiście logicznie patrząc, to powinno powstrzymać Rosję od kolejnych kroków, no bo nie ma do tego możliwości zasobów, ale właśnie kuriozalnie na Kremlu mogą zbudować inny plan, że jeżeli uderzą, zdestabilizują NATO, osłabią wsparcie dla Ukrainy, to mogą zyskać na dwóch frontach, mogą coś zyskać w państwach bałtyckich albo w Polsce, a jednocześnie przełamać ten front ukraiński, więc to nie jest tak, że na Kremlu planują uwzględniając wszystkie absolutnie dane. Wręcz przeciwnie, tam nastąpiło już dawno oderwanie od realiów i plany tamtejsze mogą być zupełnie dla nas absurdalne, a mogą być realizowane, dlatego my musimy starać się. I tutaj bardzo ważna uwaga do nauki. Naukowcy powinni badać tę politykę rosyjską w oderwaniu od emocji, od naszych chęci, dlatego że jest bardzo ważne, żeby czytać, co mówią i co robią tamtejsze władze i tamtejsi doradcy. To wszystko ma ogromne znaczenie. Właśnie ja mógłbym tu wiele przykładów podać, tak? Mubaraka czy Saddama Husseina, ludzi, którzy oderwali się od władzy i nie rozumieli, jakie zagrożenie czyha tuż za rogiem ich rządów. W jakimś stopniu podobnie jest właśnie z Rosją.
0: Mówił profesor Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego. To jest O tym się mówi w radiu RMF24. Już za chwilę informacje ważne dla uczniów i ich rodziców. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie programu O tym się mówi. W niedzielny poranek w radiu RMF 24. U nas o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach ostatnich dni. W tym tygodniu absolwenci szkół podstawowych musieli podjąć decyzję dotyczącą wyboru szkół średnich. Za rok przed tym samym wyborem staną ich młodsi koledzy. Nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę. Warto skorzystać z porady fachowca, radziła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Beata Grzelak, kierowniczka Warszawskiego Centrum Doradztwa Zawodowego.
1: Wielu uczniów w Warszawie zwłaszcza wybiera licea ogólnokształcące, aczkolwiek też widzimy, że coraz większe zainteresowanie pojawia się, jeżeli chodzi o szkoły kształcące w zawodach. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że jednak wielu rodziców, którzy do nas przychodzą, jednak bardziej są zainteresowani liceami. Myślę, że często to wynika z braku wiedzy, z braku informacji dotyczącej tego, jak wygląda dzisiaj oferta szkół, jakie mają możliwości absolwenci tych szkół.
2: No właśnie, jak dobrze wybrać szkołę średnią, czy klasę konkretnie, bo oczywiście mamy też czasami bardzo specyficzne i specjalistyczne klasy. Na co zwracać uwagę?
1: Tych elementów myślę, że jest całkiem sporo. To znaczy myślę, że tak, w ogóle sam proces wyboru powinien być rozłożony w czasie. Na pewno nie warto podejmować tej decyzji na sam koniec ósmej klasy, tylko rozłożyć to troszeczkę przynajmniej na ostatnie na przykład 2 lata. Ja bardzo zachęcam uczniów, żeby już w 7 klasie odwiedzili szkołę w trakcie dni otwartych, czyli żeby mogli zobaczyć na spokojnie, bez większej presji, jak wyglądają te szkoły, ale też żeby sprawdzili, jak wygląda dojazd do takiej szkoły, jaka jest oferta. W przypadku szkół kształcących w zawodach, żeby dowiedzieli się o tym, jakie zawody pojawiają się w ich okolicy, czy też nieco dalej, jeżeli mają takie też plany, żeby dowiedzieli się trochę więcej na temat tego, na czym dany zawód polega. Więc myślę, że przede wszystkim to, co jest warte uwagi, to zebranie wcześniej różnych informacji. Bardzo ważnym też takim czynnikiem, którym myślę, że może pomóc uczniom, jest wsparcie mądrych dorosłych, mądrych rodziców, którzy będą dziecku towarzyszyć, nie wybierać za dziecko, ale towarzyszyć. No i też często oczywiście uczniowie, jeżeli mają wątpliwości, to zapraszamy na spotkania, na rozmowy z doradcami zawodowymi.
2: A jak wygląda takie spotkanie z doradcą zawodowym?
1: Akurat u nas w centrum zapisy prowadzimy elektronicznie, więc najpierw ta osoba się zapisuje, jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, to wtedy potrzebna jest tutaj zgoda rodzica czy też opiekuna. Uczeń przychodzi na spotkanie albo stacjonarnie, albo takie spotkania u nas akurat też są prowadzone online. Trwają około godziny. Czasami troszkę dłużej. Niekiedy to jest jedno spotkanie, czasami uczeń chciałby troszkę więcej dowiedzieć się na swój temat, w związku z tym to są na przykład 2 bądź też 3 spotkania. Na początku, jeżeli mówimy teraz tutaj o uczniach kończących szkołę podstawową, no to są uczniowie niepełnoletni, czyli na początku zawsze zapraszamy rodziców, zbieramy krótki wywiad i później najczęściej już to jest spotkanie z uczniem, rozmowa o jego predyspozycjach, zainteresowaniach, o jego oczekiwaniach. I na koniec takiego spotkania zapraszamy rodzica. Często to uczeń opowiada, czego się na przykład na swój temat dowiedział, albo jak teraz widzi swoją ścieżkę kariery. W związku z tym mniej więcej tak to wygląda.
2: A czy jak wybieramy te szkoły, już wracając do wyboru, powinniśmy się kierować rankingami, opiniami innych, czy zaufać swojej intuicji?
1: Znaczy ja myślę, że wszystkie te elementy są ważne. Warto zebrać informacje od różnych osób, tak żeby też zobaczyć troszeczkę takie większe spektrum, jak dana szkoła czy dana klasa działa. Można zbierać informacje o rankingach, ale też znam takie osoby, które często właśnie patrzą na rankingi po to, żeby zobaczyć, których szkół nie wybierać. Więc te rankingi mogą być pewną wskazówką, natomiast no, wiadomo, że na ten wynik rankingowy składają się różne elementy. W związku z tym to jest jeden z elementów, który radzę, żeby uczniowie wzięli pod uwagę, ale jeden z wielu.
2: Uczniowie czy rodzice? Bo to jest właśnie to pytanie, które się pojawia bardzo często. Kto tak naprawdę dokonuje tego wyboru? Bo w przypadku studiów to już pewnie częściej zdecydowanie sami uczniowie, chociaż też z tym różnie bywa, zakładam. Natomiast jak to jest w przypadku ósmoklasistów?
1: Prowadzimy co roku takie badania u nas w centrum i zdecydowana większość odpowiedzi wskazuje na to, że jednak to są wybory w dużej części inspirowane przez rodziców. Natomiast tak sobie myślę, że żeby ten wybór był rzeczywiście mądry, odpowiedzialny, to rodzic powinien wspierać. Natomiast to nie może być tak, że to rodzic dokonuje tego wyboru.
0: Mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Beata Grzelak, kierowniczka Centrum Doradztwa Zawodowego w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Uczniom życzymy samych dobrych decyzji. A już za chwilę w programie O tym się mówi przeniesiemy się w góry najwyższe.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Anita Janczak, dziękuję za dziś. Posłuchajmy teraz faktów RMF FM o 10, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Tak jest. Nie pomagają apele. Nadal nie stosujemy się do zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Od początku czerwca utonęło już 79 osób. Tragiczne doniesienia z Hiszpanii. W pożarach na południu kraju zginęło już 12 osób. To głównie obcokrajowcy. Poszukiwana w zachodniopomorskim Puma wciąż na wolności.
2: Robi to bardzo sprytnie i umiejętnie.
1: Na początek tragiczne policyjne statystyki dotyczące wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze opublikowali właśnie na platformie X najnowsze dane. Wczoraj utonęły 2 osoby, a to oznacza, że od początku czerwca zginęło w ten sposób aż 79 osób, a to dopiero początek wakacji. Służby przypominają, woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Nad wodą nie pijemy alkoholu i wybieramy tylko strzeżone kąpieliska. Jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z barierami na śląskim odcinku S1. Do wypadku doszło koło Mysłowic między Wazłami i Mielin Kosztowy. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Tych. Strażacy walczą z jednym z najtragiczniejszych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Doszło do niego w prowincji Almeria na południu kraju. Dotychczas poinformowano o śmierci 12 osób, głównie obcokrajowców, prawdopodobnie obywateli Wielkiej Brytanii i Belgii. 23 osoby wciąż są poszukiwane. Mój dom spłonął doszczętnie, nic nie mogłem zrobić. Patrzyłem, że płonie. Próbowałem chwycić wąż, wykorzystując wysokie ciśnienie wody w tym rejonie. Pomyślałem, może to coś pomoże. Ale nic nie dało. Mogłem tylko patrzeć. Wiedziałem, że jest pożar, kiedy kończyłem pracę. Nie wiedziałem jednak, jak duży. Udało mi się ostrzec żonę, która też wracała do domu z pracy. Zdołaliśmy jeszcze wyprowadzić psy z domu, co jest dla nas najważniejsze. Mówili mężczyźni, których domy spłonęły. W związku z pożarami do Almerii jutro uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Ukraińska armia chwali się licznymi uderzeniami na cele w Rosji. Zaatakowano m.in. rafinerię ropy w Syzraniu w obwodzie samarskim. W zakładzie doszło do eksplozji i pożaru. Uderzono również w 10 tankowców z floty cieni na Morzu Azowskim oraz w 4 promy. Ukraińskie ataki sprawiły, że w Rosji coraz bardziej dotkliwe stają się braki paliwa. Władze zdecydowały się nawet wysłać nauczycieli na stację paliw, by uspokajać nerwy kierowców. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
3: Śledzimy fakty.
1: Kolejny dzień poszukiwań Pumy w lasach województwa zachodniopomorskiego. Zwierzę wciąż pozostaje nieuchwytne. Leśnicy apelują do mieszkańców i turystów, by nie wchodzili do lasu w 2 gminach, Polanów i Bobolice. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, który zbiera informacje w tej sprawie. Michale, jak przebiega akcja poszukiwawcza?
4: Kieruje nią specjalistyczna firma do odławiania zwierząt. Do poszukiwań wykorzystują fotopułapki i drony z termowizją. Poza tym Pumę próbują też złapać leśnicy, policjanci i strażacy ochotnicy. Na razie zwierzę okazuje się sprytniejsze.
2: Ta puma już była raz widziana, bo ona wróciła w to samo miejsce, jednak dalej zbiegła gdzieś do lasu i na tereny leśne. No i w niektórych miejscach, w których były wyłożone zanęty, podjęła je, tak więc pojawia się na tamtym terenie, dlatego jesteśmy w gotowości cały czas. Robi to bardzo sprytnie i umiejętnie.
4: Opowiada Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Poszukiwania pumy formalnie trwają od czwartku, wtedy też zaczęły działać 2 gminne sztaby kryzysowe, bo to na styku gmin Polanów i Bobolice może poruszać się zwierzę. Tam obowiązuje całkowity zakaz wstępu do lasu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
5: Argentyna znów z problemami na mundialu. Leo Messi i spółka mają półfinał, ale do pokonania Szwajcarów potrzebowali dogrywki. Po 90 minutach było 1-1 w doliczonym czasie. Między innymi piękny gol Juliana Alvareza. Messi tym razem bez gola. Argentyna wygrywa 3-1. Bramki w ćwierćfinałach nie zdobyli też Harry Kane czy Erling Haaland. Norweg kończy mundial 7 trafieniami. Jego drużyna przegrała z Anglią 1-2, a jakże po dogrywce. Dla Norwegii to jest jednak no i tak najlepszy mundial w historii.
6: I think it's been unreal, honestly.
5: No, szczerze mówiąc uważam, że to było coś niesamowitego. Sama gra to jedno, pokonanie pokonanie Brazylii drugi, ale chyba najbardziej porusza mnie to, jak zaprezentowała się Norwegia i jak udało nam się rozsławić nasz kraj. Podsumował Haaland. Nasze siatkarki mają przed sobą najważniejszy w tym roku mecz Ligi Narodów. Zagrają w Osace z Japonią. Sytuacja w tabeli jest klarowna. Drużyna, która wygra ten mecz, awansuje do turnieju finałowego. A pojedynki z Japonkami, no, zawsze są wymagające.
6: No, Japonia to jest zespół, który bardzo broni i robi ogromną robotę, jeśli chodzi o ten element. Ten blok będzie niższy, ale za to tam będą dziewczyny się obijać i bronić mnóstwo piłek.
5: Tak mówiła rozgrywająca Alicja Grabka. Początek spotkania o 12:20. Belg Tim Merlier z drugim etapowym zwycięstwem na Tour de France. Wczoraj wygrał po sprinterskim finiszu 8 etap. Jedyny uciekinier dogoniony przez peleton nie za ponad kilometr przed metą, a właścicielem żółtej koszulki niezmiennie Słoweniec Tadej Pogacar. Sofia Enaui kończy ze sportem. 31-letnia lekkoatletka ogłosiła zakończenie kariery. Jej największe sukcesy to medale Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. Na bieżni Enaui imponowała zawsze walecznością, profesjonalistka w każdym calu. Na zapewne sukcesów i medali byłoby więcej, gdyby nie kontuzje, z którymi często się zmagała.

0: To jest niedzielny poranek z radiem RMF24. Budzimy was dobrą muzyką i w programie O tym się mówi wracamy do najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Andrzej Bargiel znów dokonał niemożliwego. Nasz ski alpinista zjechał na nartach z kolejnego ośmiotysięcznika, tym razem z Nanga Parbat w Pakistanie. W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim opowiadał o drodze na szczyt i wrażeniach ze zjazdu.
1: To są duże emocje, to jest Nanga Parbat, który ośmiotysięczny szczyt, który jest uznawany za jeden z trudniejszych. To jest ściana i droga, którą zrobił Reinhold Messner w latach 70., której nikt nie powtórzył. Więc się robi trochę to bardziej skomplikowane. Ten zjazd nie wiódł wzdłuż linii klasycznej na ten szczyt, więc to było spore wyzwanie. Ja wchodziłem inną drogą, by nie ryzykować, bo ta droga Messnera była bardzo narażona na lawiny, na obrywy seraków. Musiałem nauczyć się rytmu też tego całego zdarzenia, bo cyklicznie tam powtarzały się i lawiny, i jakieś zdarzenia, więc...
2: Ale strach
1: kawał
2: był?
1: Przygody.
2: Strach czy raczej fascynacja?
1: Są obawy zawsze, jak się pojawiasz tam i się wybierasz, bo ten strach jest naturalnym takim mechanizmem, który chroni nas przed robieniem szaleństwa. Ja też jestem przewodnikiem międzynarodowym, jakby znam to zagadnienie z różnych stron. No to jest fascynujące, ale też przerażające, więc jeżeli odpowiesz sobie na pytania, które są związane z tym, co robisz, przygotujesz plan, to wtedy ten strach po prostu odchodzi.
2: Strach odchodzi i co się pojawia, jak już człowiek stoi na tym szczycie i ma zjechać?
1: Czy na pewno fokus duży? Ja też mam trudno, bo mam zespół i ten zespół się martwi bardzo i próbuje wpływać na to, co robię, bądź mnie od tego odciągać.
2: I tym teraz też tak było? Próbowali cię odciągnąć od tego, żebyś zjechał?
1: Masz komunikaty radiowe i czujesz ten strach w powietrzu. Ja się nie dziwię, bo ja widzę to już jakby od lat, że w zespole jest więcej tych emocji i strachu niż u mnie, u osoby, która to robi, bo czujesz, że coś widzisz, że nic poza tym nie możesz
2: tak
1: jakby poza tym
2: tak skoncentrowany na celu, że o tym nie myślisz, a oni siedzą na dole i myślą sobie, to się może stać, to się może stać, to się może stać.
1: W sensie widzą te zdarzenia, widzą skalę, widzą mnie taką małą kropeczkę na tle tej olbrzymiej przestrzeni, więc to zawsze tak wygląda. Muszę gdzieś się dystansować i łapać jakiś fokus, by po prostu robić te rzeczy, które zaplanowałem, bo to jest 4 kilometry ściany pionowo. To tak jakbyś ustawił tutaj drabinę i wiesz, pionowo do góry. Więc naprawdę to jest duża przestrzeń, ale tak, no po prostu udało się to zrobić i musiałem taki plan oczywiście wcześniej przygotować, to by było szaleństwo, gdyby rzucałbym się po prostu na to, zakładając, że jakoś to będzie, tak?
2: Ale słuchałem iluś wywiadów i zawsze mówisz, że ten moment zjazdu jest też, są w nim też takie momenty, kiedy człowiek po prostu jedzie, kiedy jest po prostu flow, szczęście, spełnienie. Tym razem też tak było na tej pionowej ścianie.
1: Czy to nie jest pionowe, to jest, wiesz, tyle bezwzględnej denivelacji, ale... Tak, było tutaj dużo fajnych momentów, bo był firn, taki śnieg przetworzony, przeobrażony, który jest relatywnie bezpieczny i daje tą przyjemność. Było tych momentów bardzo dużo. Na pewno szczyt był trudny, bo te warunki tam były bardzo kiepskie.
2: To znaczy?
1: Pierwsze 100 metrów przewyższenia to była jazda po takim przewianym śniegu, takie grzyby śnieżne na luźnych kamieniach. Więc to było wymagające. Dopiero później ten teren pozwolił mi na jakąś większą radość z jazdy.
2: A były takie momenty, kiedy myślałeś, że zawrócę? Bo, czy tym razem to było na tyle szybko akcja, że takiego momentu, że zawrócisz, nie było?
1: Czy jak wjechałem w tą ścianę, to już musiałem... Zawrócenie stamtąd byłoby bardzo skomplikowane.
2: A jak szedłeś na tą ścianę? Ja się o to pytam. Rozumiem, że jak się zaczyna zjeżdżać, to już nie ma opcji.
1: Czyli wyzwaniem było to, że wchodziłem inną drogą i zjeżdżałem inną, więc w zasadzie, żeby móc wrócić do tej drogi podejścia, musiałbym podchodzić, więc to byłoby bardzo wymagające, męczące. Tutaj był plan po prostu na to, by zjeżdżać drogą Messnera, bo ona była zbyt niebezpieczna do podchodzenia, by minimalizować ryzyko, po prostu czas spędzony podczas zjazdu jest dużo, dużo krótszy i to jest jakby ten pomysł.
2: To jest intuicja, czy to jest wiedza, czy to jest zespołowa gra?
1: Myślę, że wszystkiego po trochę, ale przede wszystkim dystans do tego, co robisz. Ja na szczęście jestem spełniony sportowo, więc nie mam takiego poczucia, że coś muszę.
2: Nie musisz nic, co będzie następne?
1: Wracam do domu, jeszcze nie udało mi się wrócić, a będę się cieszył teraz tym, co udało się zrobić i myślę, że to jest jakby fajny moment
2: dla
1: mnie.
2: A potem coś będzie, czy jeszcze nie myślisz o tym, co będzie?
1: Myślę, że zawsze po powrocie chcę zająć się takim normalnym życiem, pożyć po prostu normalnie, jak każdy normalny człowiek tutaj i to jest kluczowe, by być z rodziną, z przyjaciółmi.
2: Wakacje są, gdzie zabierasz dzieci? W góry? No,
1: muszę wykombinować coś.
2: Ale w góry
1: szczerze mówiąc,
2: Boże.
1: Nie miałem za dużo czasu, ale w górę raczej nie będziemy zdobywać żadnych szczytów.
2: Nie, no dlaczego? No, dzieci, żeby się dzieci
1: będziemy nauczyły. Się przyglądać z daleka.
0: Tak o wakacyjnych planach mówił nam Andrzej Bargiel. Całą rozmowę z naszym ski-alpinistą mamy dla was na kanale YouTube RMF24. Bądźcie blisko.

Niedziela z Radiem RMF24. Mamy dla Was muzykę i program O tym się mówi. Wracamy w nim do najważniejszych wydarzeń tygodnia. Dla maturzystów takim wydarzeniem było bez wątpienia ogłoszenie wyników tegorocznych egzaminów dojrzałości. O szczegółach z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

0: 26,6 maturzystów wiemy już, że w tym roku nie dostanie świadectwa dojrzałości, będzie mogła poprawiać swój egzamin dopiero w przyszłym roku. Jeżeli mówimy o liceach ogólnokształcących, to jest to odsetek sukcesu prawie 86%, w technikum 71%. W liceach ogólnokształcących prawo do poprawki ma 9,5%, w technikach 18,5%. Niezdana matura w liceum to 4,6%, natomiast w technikach 10%. Należy również pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch dużych sesjach zawodowych. Oni poszli do technikum zdobyć zawód, więc mają za sobą dwie potężne sesje egzaminacyjne, o wiele trudniejsze niż egzamin maturalny.
1: To jeszcze jest też ten moment, że jeżeli ktoś ma wątpliwość, czy ten egzamin został właściwie oceniony, no to jeszcze nie musi składać broni, może odwołać się, prawda, zajrzeć ten swój egzaminacyjny arkusz.
0: Tak, oczywiście może złożyć wniosek najpierw o wgląd, zobaczyć swoją pracę, przyjechać do siedziby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i tam sfotografować swoją pracę. Ma odpowiednią liczbę dni na to, żeby to przeanalizować i ewentualnie złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów.
1: Niewiele czasu jest też na zgłoszenie chęci wzięcia udziału w egzaminie poprawkowym dla tych osób, które właśnie, kto może ten egzamin poprawkowy zdawać?
0: Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo w części pisemnej. I drugi warunek, do 15 lipca, do środy, należy złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia właśnie do takiego egzaminu. Ten wniosek składa się do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora okręgowej komisji, ale to jest ważne, tam, gdzie była składana deklaracja maturalna. I wtedy 24 sierpnia w poniedziałek o godzinie 9 odbędą się egzaminy pisemne. Kolejnego dnia, 25 sierpnia, we wtorek będą część ustna. A ja ostateczne wyniki ogłoszę 11 września.
1: Ostatnim tylko zdaniem poproszę pana dyrektora o podsumowanie. Jak w tym roku poszło tym młodym ludziom?
0: Egzamin przebiegł bez żadnych problemów, bez żadnych zakłóceń. Wyniki mogę powiedzieć, że są równie dobrze jak w poprzednich latach, więc myślę, że nasi maturzyści pokazali, jak sobie poradzili z danymi problemami, z danymi zadaniami w arkuszach maturalnych. Niestety ten arkusz maturalny nie pokazuje, jak oni ciężko pracowali. Niestety ten arkusz maturalny nie pokazuje, jak są pięknymi ludźmi, jak pomagają innych, jak oni rozwijają się w innych pasach. I o tym należy pamiętać. Jeżeli jest sukces, to należy się chwalić. Ale jeżeli brakuje kilku punktów, to proszę pamiętać, że jesteście niesamowitymi ludźmi.
2: Podkreślał Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wszystkim maturzystom gratulujemy. Życzymy teraz sukcesów w dostaniu się na wymarzone studia. A w programie O tym się mówi za chwilę o motoryzacji, bo zmieniają się przepisy dotyczące produkcji nowych samochodów. Bądźcie blisko Radia RMF 24.

0: To jest program O tym się mówi w radiu RMF24, w którym podsumowujemy ważne tematy tygodnia. We wtorek weszły w życie nowe unijne przepisy dotyczące produkcji samochodów. Każde auto, które zjedzie z taśmy produkcyjnej, musi być wyposażone w specjalne systemy wspomagające kierowców. Co to za rozwiązania? Oto Tomasz Terlikowski pytał doktora Mariusza Sokołowskiego, byłego rzecznika komendanta głównego policji.
1: Przede wszystkim chodzi o to, żeby samochód nowy, każdy nowy samochód wyprodukowany w Unii Europejskiej był wyposażony w pewne systemy wspomagające kierowcę, czyli przede wszystkim jest to system antykolizyjny. Przy odpowiedniej prędkości samochód, widząc przeszkodę przed sobą, będzie automatycznie hamował. Po drugie, jest to system, który ma pomóc kierowcy, by trzymał się własnego pasa jazdy. Najczęściej objawia to się w samochodzie w taki sposób, że jeżeli kierowca przekracza linię, która wyznacza pas jego jazdy, wtedy w kierownicy następuje pewne drganie albo też sygnał dźwiękowy następuje, tak aby upomnieć kierowcę, by trzymał się właśnie tego pasa. Mówimy tutaj także o rozwiązaniu, które ma sprawić, że samochód automatycznie będzie analizował zachowanie kierowcy, czy jest on przemęczony, czy nie jest przemęczony. I jest to poprzez kamerę zamieszczoną w środku. Jeżeli takie zachowanie na podstawie ruchu gałek ocznych, na podstawie tego, jak kierowca zachowuje się, jak jego dłonie zachowują się na kierownicy, jeżeli na tej podstawie samochód stwierdzi, że kierowca jest przemęczony, będzie tutaj sygnalizował możliwość zatrzymania się, wypicia kawy. No i ostatnie takie usprawnienie to jest system rozpoznawania pieszych czy też rowerzystów przez auto, tak aby dochodziło w mniejszej liczbie do wypadków pomiędzy samochodami a tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, czyli pieszymi i rowerzystami.
2: No dobrze, ale co to oznacza dla branży motoryzacyjnej? Coś się dla nich zmienia?
1: Z pewnością tak, chociaż zależy od rodzaju samochodu, bo pamiętajmy, że wiele aut, już szczególnie tych aut premium, już było od wielu lat wyposażonych w tego typu systemy wspomagające właśnie kierowcę. Teraz będzie to dotyczyło już każdego samochodu, nawet tego najtańszego, ten system będzie musiał być zamontowany. Pytanie, czy to się przełoży na cenę auta, czy też nie, no tu przy tej konkurencyjności pojazdów, które sprzedaży pojazdów w naszym kraju, myślę, że tutaj nie będzie, że nie będzie to problemem i myślę, że przy tych samych cenach będziemy mieli lepiej wyposażony samochód, który będzie sam dbał bardziej o nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo na drodze to jest kilka elementów, to jest kierowca, droga i pojazd i tutaj mamy dwa z tych elementów, które będą wspomagane, bo i kierowcę będzie to wspierało, no i pojazd też będzie lepiej wyposażony, a wszystko po to, by przy tych możliwościach dzisiaj technicznych kierowcę wspierać, wspomagać w czasami braku rozwagi. Czyli coś nie zauważę, zagapię się, to sam pojazd ma korygować pewne błędy. Oczywiście powiedzmy sobie wyraźnie, że on nie skoryguje wszystkich błędów, to jest jedno, a po drugie przy określonej prędkości nawet te systemy elektroniczne niekoniecznie dadzą nam taki rezultat, jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: Mówił dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik komendanta głównego policji. To jest program O tym się mówi w radiu RMF24. Za chwilę o tym, jak Chiny wpływają na europejską, w tym także polską, gospodarkę. Poznaliśmy najnowszy raport w tej sprawie.

0: Wakacyjne niedzielne poranki w Radiu RMF 24 mamy dla Was program O tym się mówi. W nim teraz doniesienia gospodarcze. W 2025 roku europejski przemysł stracił na rzecz chińskiej konkurencji 87 miliardów euro. Polska utraciła ponad 11 miliardów euro. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Ośrodka Studiów Wschodnich. Jakub Śniewiński o szczegóły pytał Konrada Trzonkowskiego, głównego ekonomistę ZPP.
1: Funkcjonujemy w rzeczywistości, w której nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo mocno uzależniliśmy się od dostawców, poddostawców z chińskiej gospodarki, z państwa środka.
2: Proszę mi powiedzieć, jakie branże najwięcej na tym tracą?
1: W naszym badaniu tak naprawdę przede wszystkim, może krótko o samej metodyce badania, w naszym raporcie nie ograniczyliśmy się do analizy samego deficytu handlowego sensu stricte, ponieważ sam deficyt pokazuje jedynie wartość przepływu towarów przez granice, ale nie mówi, jaka część dochodu, miejsc pracy, inwestycji czy innowacji została rzeczywiście utracona przez europejską czy polską gospodarkę. Dlatego zastosowaliśmy właśnie analizę wartości dodanej, która pozwala oszacować, ile tej realnej wartości ekonomicznej tworzonej przez polskie przedsiębiorstwa, polskich pracodawców zostało przeniesione właśnie poza Europę. I tak jak to zostało już tutaj przez Pana wskazane, 87 miliardów wartości dodanej uciekło w 2025 roku. Udział chińskich marek, generalnie to tempo jest niezwykle niepokojące z perspektywy przejmowania europejskich rynków przez chińskich producentów. Udział chińskich marek w europejskim rynku samochodów elektrycznych wzrósł z 8% w 2023 roku aż do 22% w 2025 roku, a przewaga kosztowa tych chińskich producentów sięga 30-40%, głównie dzięki systemowi państwowych subsydiów. Natomiast w sektorze fotowoltaiki, bo to jest kolejny sektor, w którym jest to tak mocno widoczne, ponad 95% instalacji w Unii Europejskiej opiera się na chińskich ogniwach i waflach krzemowych. A w przemyśle maszynowym udział chińskich producentów osiągnął 35% rynku Unii Europejskiej. A w elektronice czy komponentach IT, no bo z tym mamy, że tak powiem, najbardziej do czynienia, to jest już 68%.
2: No właśnie to, o czym pan wspomniał, czy w tych sektorach pracownicy będą masowo tracić pracę, czy to jest za wcześnie, aby już tak radykalne sondy przeprowadzać?
1: No, z naszych szacunków wynika, że chociażby z perspektywy polskiej gospodarki utrzymanie tych obecnych trendów oznacza, że zagrożone jest około 45 tysięcy miejsc pracy, szczególnie w polskim przemyśle, tak? Czyli przede wszystkim w sektorach eksportowych.
2: Panie Konradzie, czy polska gospodarka może się jakoś przed tym skutecznie bronić?
1: Oczywiście, no i polska, i europejska gospodarka nie może z Chinami konkurować wyłącznie ceną, ponieważ po drugiej stronie stoi zupełnie inny model gospodarczy oparty na szerokim wsparciu państwa dla przemysłu. Dlatego rekomendujemy jako ZPP zdecydowane wzmocnienie instrumentów ochrony handlu, rozwój Europejskiego Funduszu Suwerenności dla strategicznych sektorów, wprowadzenie obowiązkowych wymogów local context w zamówieniach publicznych, to jest chyba najłatwiejsze do wprowadzenia, oraz odbudowę europejskich i polskich łańcuchów dostaw. Polska powinna równolegle przyspieszyć inwestycje w przemysł 4.0, automatyzację, robotyzację czy sztuczną inteligencję, bo to jest w tej chwili takie najistotniejsze pole bitwy. No i oczywiście budowę marek własnych i technologii, odchodząc od modelu takiego taniego podwykonawstwa.
2: Wspominamy tutaj także o innych krajach europejskich. Czy Polska tu jakoś wyróżnia się właśnie na tle innych krajów? Pytanie, czy inni skutecznie się przed tą chińską ekspansją bronią? No bo tutaj należy zauważyć, że te największe problemy mają Niemcy.
1: Wydaje się tak naprawdę, że na tym etapie wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, równomiernie dotknięci tym chińskim ekspansjonizmem. No bo jeżeli założymy tak naprawdę, że producenci samochodów bazują tak naprawdę na częściach, które są wykonane w innych krajach Unii Europejskiej, a te części są wykonywane z elementów, które są dostarczone przez chińskich podwykonawców, tak naprawdę no ten łańcuch dostaw jednak w większości przypadków rozpoczyna się właśnie od Chin.
0: Mówił Konrad Trzonkowski, główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. To był program O tym się mówi w Radiu RMF 24, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. Już za chwilę u nas fakty. a po nich Marek Łabno, czyli nasz lekarz dyżurny. Bogdan Zarewski, dziękuję za ostatnie 2 godziny i mówię wam do usłyszenia.

0: song, but it bears repeating now.
1: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: Na zegarach 11:00 zapraszam na Fakty RMF FM w studiu Katarzyna Podraza. Awantura z ostrym narzędziem i po alkoholu w Nowym Sączu. Jedna osoba ciężko ranna, z ustaleniami w tej sprawie na początku dziennikarz RMF FM. Potem ostrzeżenia dla kierowców w Wielkopolsce, utrudnienia dla was na S8. Kontrowersyjne decyzje czy niespodziewane zwroty akcji. Posłuchajcie, co podczas mundialu najbardziej szokuje kibiców. W ciężkim stanie w szpitalu leży 30-letni mężczyzna dźgnięty ostrym narzędziem w trakcie imprezy w jednym z mieszkań w Nowym Sączu. W Faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Maćku. Jak doszło do tych tragicznych wydarzeń?
1: Według wstępnych ustaleń policji, wczoraj wieczorem w czasie imprezy zakrapianej alkoholem mężczyzna najprawdopodobniej pokłócił się ze swoją partnerką.
2: Partnerka, 30-latka, w trakcie kłótni dźgnęła go ostrym przedmiotem. Wszystkiemu przyglądali się przebywający w tym samym mieszkaniu 60-latka i 50-latek.
1: Opisuje aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kobieta, która miała zaatakować 30-latka oraz dwie inne osoby, zostali zatrzymani.
0: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 w Wielkopolsce. Między węzłami Syców Wschód i Bralin na jezdni w stronę Warszawy dachował samochód osobowy. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu. Ograniczenie skali zwolnień to priorytet związkowców, którzy negocjują z zarządem walcowni Metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach warunki zwolnień grupowych. Zarząd ogłosił zamiar zredukowania zatrudnienia o 200 osób. To prawie połowa obecnej załogi. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek zna szczegóły. Aniu, kiedy kolejne rozmowy?
3: We wtorek, 14 lipca, ma się odbyć kolejne spotkanie związkowców z zarządem spółki. Jak poinformowała Solidarność, do porozumienia jeszcze daleko, ale widoczne jest dobra wola po stronie pracodawcy. Walcownia Metali Dziedzice zajmuje się głównie przetwarzaniem mosiądzu. Obecnie zatrudnia 447 osób. Zakład tłumaczy redukcję zatrudnienia trudną sytuacją na rynku. Według Solidarności firma chce zwolnić 163 pracowników produkcyjnych oraz 37 osób z administracji. Związkowcy dążą do zmniejszenia tych liczb, a także do jak najlepszego zabezpieczenia pracowników, którzy będą odchodzić z firmy. Chodzi nie tylko o odprawy, ale również o pomoc w znalezieniu nowej pracy.
4: Piłka nożna w Faktach RMF FM.
0: 100 meczów mundialu za nami, padły w nich 292 bramki. Do końca turnieju 4 spotkania. W półfinałach Hiszpania zagra z Francją, Argentyna z Anglią. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach. Patryku, trwający mundial to także kontrowersje. Przypomnij, co w trakcie mistrzostw najbardziej zszokowało kibiców.
5: Na pewno sytuacja z rozegranego w nocy meczu Norwegii z Anglią będzie długo analizowana. Czy piłka po wybiciu norweskiego bramkarza dotknęła linki, na której pracuje zawieszona nad murawą kamera? Jeśli tak, akcja powinna być wstrzymana, ale czujnik znajdujący się w piłce takiego dotknięcia nie zarejestrował. Kibice szeroko komentowali na przykład mecz Argentyny z Egiptem, argumentując, że to sędziowie w stronniczy sposób pomogli drużynie Messiego. Była też afera z Donaldem Trumpem, który przyznał, że prosił FIFA o przeanalizowanie czerwonej kartki dla napastnika USA Baloguna. FIFA w oświadczeniu napisała, że to jest niezależna decyzja, ale kto słyszał o zawieszeniu kary za czerwoną kartkę na rok? Amerykanom to nie pomogło, z Balogunem w składzie odpadli po porażce z Belgią.
0: Lato na talerzu. W dzisiejszym wydaniu programu Lekarz Dyżurny w Radiu RMF 24. Marek Łabno dowie się, czy wakacje sprzyjają odchudzaniu i jak nie zrobić sobie urlopu od zdrowych nawyków. Marku, co jeszcze u ciebie?
6: Dzień dobry. Tematem dzisiejszego odcinka będzie dieta na lato. Podpowiem, jakich błędów nie popełniać na talerzu w czasie wakacji. Będzie trochę zasad zdrowego, urlopowego żywienia. Pojawią się też porady odnośnie przechowywania żywności. Poza tym wszystkim pojawi się gość, dr Anna Kościej, dietetyczka z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Serdecznie zapraszam.
0: Zapraszamy już za chwilę do Radia RMF 24. A my z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 12:00. Zapytamy wtedy o odszkodowania za wakacyjne, urlopowe rozczarowania.
7: Za brudne chociażby sztućce w talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki.
0: Więcej o tym już za niecałą godzinę. Bądźcie z nami.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24. Radio informacyjne.
6: Lekarz dyżurny Marek Łabno i nasze kolejne wakacyjne spotkanie. Cześć! Dzisiaj przyglądam się urlopowemu jedzeniu. Co decyduje o tym, że nasz posiłek na wakacjach jest wartościowy? Jakie błędy popełniamy w tej kwestii? Czy sposób naszego żywienia różni się znacząco w zimie i w lecie? Porozmawiam z dietetykiem o tym, jak prawidłowo skomponować swój talerz, żeby było smacznie i zdrowo. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy razem do 12:00.

To jest program Lekarz Dyżurny w wersji wakacyjnej. Radio RMF24 i Marek Ławno. Podpowiadam dzisiaj, jak nie pogubić się w tym, co macie jeść w trakcie wypoczynku. Kiedy powiem dieta, od razu część z was pomyśli o odchudzaniu. Tymczasem ja nie chcę was dzisiaj wyjątkowo odchudzać, a bardziej skupić się na prawidłowym sposobie żywienia. Bo właśnie przez zdrowe odżywianie rozumiem hasło dieta. Zrównoważone, dobrane do danej osoby, wartościowe jedzenie. Zacznijmy od tego, czy faktycznie inaczej funkcjonujemy pod kątem żywienia w lecie i w zimie? Zaryzykowałbym stwierdzenie, że tak. Bo wiecie, nie chodzi tylko o bilans energetyczny, czyli że zjadacie 2500 kilokalorii i jeśli nie chcecie przytyć, to wasz wydatek energetyczny też musi wynosić 2500 kilokalorii. Wasze ciało reaguje na środowisko, na temperaturę, długość dnia, na aktywność fizyczną, ilość światła słonecznego i dostępność żywności. Dlatego latem potrzeby żywieniowe nie są identyczne jak w listopadzie czy styczniu. W upalne dni chcecie po prostu mieć święty spokój i jakoś dotrwać do wieczora. No dobra, może po drodze obejrzeć jakieś muzeum czy zabytki, ale powiedzmy sobie szczerze, nie macie na to za dużo siły. W upalne dni organizm przede wszystkim stara się utrzymać prawidłową temperaturę. Pocicie się, tracicie wodę i elektrolity. Zmniejsza się też często apetyt. Trawienie dużych, ciężkich posiłków wiąże się z produkcją ciepła. Dlatego wielu z was intuicyjnie wybierze lżejsze dania. Więcej warzyw, więcej owoców i produktów zawierających dużo wody. Czy to złe? Zjeść więcej warzyw i owoców? Pewnie, że nie. Ale najgorsze są jak zawsze wszelkie skrajności. Pierwsza skrajność według mnie to całkowite odpuszczenie zasad zdrowego żywienia. Lody na śniadanie, gofry na plaży, słodkie napoje przez cały dzień i wieczorne grillowanie. I jakoś to będzie. Czyli całkowity, hedonistyczny wręcz luz, bez absolutnie żadnego zastanawiania się nad jakością posiłków. Drugie podejście to próba przeżycia dnia na arbuzie, kawie i paru owocach. Czyli restrykcyjnie pilnujecie kalorii, prawidłowo też nawadniacie, ale nie dowozicie ważnych składników odżywczych. Żadna z tych strategii nie będzie dobrym pomysłem. Powiedzmy szczerze, że jeśli nie będzie białka, zdrowych tłuszczów i produktów pełnoziarnistych, za chwilę będziecie po prostu głodni. Kilka gałek lodów sprawi, że poziom glukozy we krwi poszybuje niczym wycena SpaceX podczas ostatniego debiutu giełdowego, po czym za chwilę czeka was twarde lądowanie. Będziecie głodni, zmuleni, a organizm będzie potrzebował konkretów, czyli właśnie tego białka i najlepiej nienasyconych kwasów tłuszczowych. Pamiętajcie, że kilka gałek lodów to kaloryczny ekwiwalent całego obiadu. A grill? Sam grill też jest dla ludzi, tylko fajnie wiedzieć, jak mądrze z niego korzystać. Proponuję wam zasadę połowy talerza, czyli że pół talerza mają stanowić warzywa. Smaczny karczyk czy kiełbaska to 1/4 talerza. No i w końcu ostatnia ćwiartka niech będzie poświęcona produktom zbożowym lub ziemniakom. A już za chwilę opowiem wam o bezpieczeństwie żywności. Jak przechowywać jedzenie tak, aby nadawało się do zjedzenia? Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

Radio RMF24 i wasz ulubiony program o zdrowiu. Marek Łabno, siedzę dziś w swoim plażowym gabinecie i podpowiadam, jak zadbać o mądre żywienie w sezonie wakacyjnym. Zima to okres infekcji dróg oddechowych, a lato? Jeśli się zastanawiacie, jakie infekcje wpadają w czerwcu do przychodni, to zaspokoję waszą ciekawość. Infekcje przewodu pokarmowego, bo ich w tym czasie jest po prostu więcej. Ale wiecie, nie chodzi o rotawirusy czy inne patogeny. Niecne patogeny, które możecie zaprosić do swojego organizmu, dotykając byle uchwytów tramwaju. Bardziej chcę wam powiedzieć o zatruciach pokarmowych i jak ich unikać. Produkty pozostawione w wysokiej temperaturze

Których siedzi na płycie lotniska i dosłownie wiosłuje przed samolotem. Ale za tym wizerunkiem stoi też przemyślana strategia. Mówię tutaj oczywiście o wizerunku Haalanda. Haaland pokazuje kulisy mundialu we własnym serialu publikowanym na YouTubie. I o tym, jak duży to stał się projekt, świadczy też sponsor dwóch pierwszych odcinków z amerykańskich Wojaży. Jest nim The Odyssey, czyli nowy film Christophera Nolana. Hollywood uznało, że kanał norweskiego piłkarza jest dziś dobrym miejscem do promowania jednej z największych premier filmowych tego roku. Jeszcze przed rozpoczęciem mundialu Stany Zjednoczone nie należały wcale do najważniejszych rynków dla kanału Haalanda na YouTubie. A od rozpoczęcia mistrzostw liczba wyświetleń z USA wzrosła ponad 11-krotnie. To są naprawdę wyniki. Za moment z boisk, lotnisk i kowbojskich sklepów przenosimy się do kuchni i to takiej, w której naprawdę liczy się każdy dolar.

Dokładnie 5 dolarów. Tyle według amerykańskiego kucharza Mauricia Livejna wystarczy dziś, żeby przygotować obiad dla całej rodziny. Jego filmy oglądają już miliony ludzi, bo pokazuje nie tylko przepisy, ale przede wszystkim jak gotować taniej w czasie, gdy ceny żywności w Stanach Zjednoczonych znowu mocno rosną. Gotujemy, zaczynamy. Mieszanka warzyw po azjatycku, 1 dolar i 50 centów. Dwie saszetki tuńczyka z przyprawą cytrynowo-pieprzową, po 1 dolarze każda, czyli razem 2 dolary. Dwie zupki ramen o smaku kremowego kurczaka, dwie za dolara, to 1 dolar, więc razem wychodzi 4 dolary i 50 centów, mówi na jednym z filmów na TikToku. 44-letni Maurice Levein, znany w internecie jako szef Mo, przez lata pracował w restauracjach w Nowym Jorku. Dziś zamiast drogich składników wybiera produkty z dyskontów i pokazuje, jak za mniej niż 5 dolarów przygotować makaron z soczewicą, gnocchi czy dania z ryżem i warzywami. Nie chodzi jednak o gotowanie z torebki. Tłumaczy, jak wykorzystać techniki stosowane przez zawodowych kucharzy, żeby nawet najtańsze produkty miały więcej smaku. Pomysł na tę serię pojawił się po wiadomości od jednej z obserwatorek. Napisała, że nie stać jej na przygotowanie jednego z jego wcześniejszych przepisów. Jej mąż zmarł, a ona po raz pierwszy musiała samodzielnie utrzymać rodzinę. Levein mówi, że ta historia przypomniała mu własne dzieciństwo na Brooklynie, gdzie wychowywał się z samotną matką i dobrze pamięta wieczory, kiedy w domu brakowało jedzenia. Dziś jego filmy mają po kilka milionów wyświetleń. Jednym z najpopularniejszych jest makaron z cukinią, cebulą i sosem pomidorowym za 4 dolary i 19 centów. W swoich nagraniach przypomina o czymś jeszcze. Pamiętajcie, że wielu ludzi po prostu stara się przetrwać kolejny dzień. Próbują nakarmić swoje dzieci, a do wydania mają tylko 5 dolarów. Bycie życzliwym nic nie kosztuje. TikToker mówi, że jego filmy nie rozwiążą problemu głodu ani wysokich cen. Jeśli jednak dzięki nim choć kilka rodzin ugotuje obiad taniej, to jak sam powtarza, warto było włączyć kamerę. Słuchacie programu Taka Ameryka w radiu RMF24. Tu Lidia Krawczuk. Po przerwie Waszyngton i oskarżenie dla byłego olimpijczyka, który miał zdewastować reflecting pool.

0: Teraz takie krótkie pytanie na początek. Czy pamiętacie Reflecting Pool przed pomnikiem Lincolna tutaj w Waszyngtonie? Mówiłam o nim w programie Taka Ameryka. Donald Trump, pokazując dziennikarzom świeżo wyremontowany zbiornik za kilkanaście milionów dolarów, zachwalał kolor dna, przypominam, taki ciemno-ciemno-granatowy, nazwany American Flag Blue. I chwilę później okazało się, że woda zrobiła się zielona od glonów, a nowa powłoka na dnie zaczęła się po prostu odklejać. Administracja zaczęła szukać winnych. Teraz przed sądem stanął były olimpijczyk, 67-letni David Hearn, trzykrotny reprezentant Stanów Zjednoczonych w kajakarstwie, któremu grozi nawet 10 lat więzienia.
1: Today, Davy Hearn pled not guilty.
0: David Hearn nie przyznał się do winy, bo jest niewinny.
1: Because he is not guilty.
0: Mówił po rozprawie jego obrońca. Jeśli David Hearn może usłyszeć zarzut przestępstwa tylko za dotknięcie Reflecting Pool, to zagrożony jest każdy Amerykanin. Każdy Amerykanin powinien być zaniepokojony tym postępowaniem. Ten akt oskarżenia pokazuje, że administracja próbuje zrobić z Davida kozła ofiarnego i przerzucić na niego odpowiedzialność za własne błędy. Prokuratura twierdzi, że siłą odrywał nową powłokę Reflecting Pool i spowodował szkody przekraczające $1000. Hearn odpowiada, że podczas przejażdżki rowerowej zauważył fragment powłoki unoszącej się na wodzie i jedynie go podniósł. No jak słychać, przed sądem w Waszyngtonie pojawiły się dziesiątki zwolenników byłego olimpijczyka. Skandowali let him go, czyli uwolnić go, a przyjaciele uruchomili zbiórkę na GoFundMe na pokrycie kosztów obrony i w ciągu kilku dni wpłacono już około $150,000. Proces ma rozpocząć się najwcześniej w lutym przyszłego roku. Kluczowe będzie ustalenie, czy David Hearn rzeczywiście uszkodził nową powłokę, Reflecting Pool, czy, jak sam twierdzi, jedynie podniósł fragment materiału, który wcześniej odkleił się od dna. Powoli zbliżamy się do 13, a o 13 w Radiu RMF 24 Fakty RMF FM, a po nich wracam do Was z kolejnymi amerykańskimi tematami w programie Taka Ameryka. A zaczniemy od senatora, który ma 84 lata, od ponad 3 tygodni jest w szpitalu i nie wiadomo, co z nim. Mnożą się teorie spiskowe, łącznie z tym, że jest w stanie śmierci mózgowej.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: W sytuacji gospodarczej sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
2: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zaczynamy Fakty RMF FM. Jest godzina 13 w studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Najpierw mazowieckie. Nożownik, który zaatakował wójt Starej Kornicy, przejdzie badania psychiatryczne. Później pomorskie i zatrważające wyniki policyjnej akcji dyskoteka. Zatrzymano kilkunastu pijanych kierowców. Mocne zespoły w półfinałach mundialu, na kogo stawia trener Robert Kolendowicz.
2: No, dla mnie Francja jest takim zespołem najbardziej kompleksowym.
1: 42-latek, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu, będzie na początku tygodnia poddany badaniom psychiatrycznym. Mają one ustalić, czy w momencie ataku nożem mężczyzna był poczytalny. Nie wykluczono też dłuższej obserwacji szpitalnej. Do ataku doszło 29 kwietnia na terenie urzędu gminy. 42-latek kilkukrotnie ugodził nożem wójt w okolice szyi i jamy brzusznej. Poszkodowana kobieta przeszła pilną operację. Sprawca to pracownik gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi mu nawet dożywotnie więzienie. Obecnie przebywa w tymczasowym areszcie. 14 kierowców zatrzymanych za jazdę po pijanemu i jeden, który prowadził auto pod wpływem amfetaminy. To efekty nocnej akcji pomorskiej policji pod kryptonimem Dyskoteka. Właśnie opublikowano jej podsumowanie. Akcja miała na celu ograniczenie liczby wypadków z udziałem zmotoryzowanych wracających z imprez, zakrapianych alkoholem lub połączonych z zażywaniem narkotyków. Nie wszystkie rodziny stać na opłacenie dziecku wakacyjnego wyjazdu. Dla wielu młodych ludzi wakacje są wyłącznie czasem wolnym od szkoły, bez żadnych atrakcji czy przeżyć, o których mogą opowiadać we wrześniu. Właśnie dla nich organizowany jest wakacyjny wypoczynek, mówi nam Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
3: Dzieciakom otwieramy trochę takie drzwi do marzeń, ale też dajemy szansę, wyrównujemy w ogóle te szanse, żeby potem będą miały też takie poczucie własnej wartości, nie będą czuły się gorsze. I to jest po prostu szalenie ważne. Tak nam się wydaje, że wakacje to wiadomo, przez 2 miesiące nie ma szansy, żebyśmy z dziećmi wyjechali, bo też mamy pracę, zobowiązania. No ale nie wszyscy mają instytucje dziadków, którzy mogą pomóc. Działkę, gdzie można właśnie wyjechać. Często te dzieci zostają same w domu. No i trochę powielają ten schemat taki, który jest w ciągu roku. A każde dziecko potrzebuje odpoczynku, musi mieć taki dystans, musi mieć też szansę zobaczenia czegoś innego. Trochę żeby otworzyły się horyzonty inne.
1: Caritas zaprasza do lokalnych siedzib albo swojej parafii. Tam nadal jest możliwość zapisania dziecka na przykład na półkolonie z wyżywieniem. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Znamy już komplet półfinalistów. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM podsumował dotychczasowe wydarzenia w rozmowie z ekspertem TVP Sport, trenerem Robertem Kolendowiczem.
4: Trenerze, jeśli chodzi o półfinały, nie ma zaskoczeń. 4 mocne marki w półfinale mistrzostw.
2: Rzeczywiście, wszystko poszło, można powiedzieć, zgodnie z oczekiwaniami i te mocne zespoły awansowały, choć po perturbacjach, ale na koniec dnia te zespoły najbardziej jakościowe są w półfinale.
4: Któryś z tych półfinalistów zaskakuje formą pozytywnie?
2: Każdy z tych zespołów miał jakościowe momenty, ale no dla mnie Francja jest takim zespołem najbardziej kompleksowym.
4: I na koniec pytam tak, który półfinał waży więcej? Francja, Hiszpania czy Argentyna, Anglia?
2: Oj, jeden i drugi to są mecze dużego kalibru i ciężko wskazać na ten jeden, bo myślę, że oba będą miały swoją historię. Ważna jest taka też historia Argentyny, która chce powtórzyć zwycięstwo w mundialu i ja będę spoglądał właśnie bacznie na poczynania Argentyńczyków.
1: Półfinały Argentyna-Anglia w środę. Dzień wcześniej zagrają Francuzi i Hiszpania.
5: Tajemnice Wszechświata w Faktach RMF FM.
1: W Faktach będziemy teraz mówić o jednej z największych zagadek współczesnej nauki. O tym, czym jest tajemnicza ciemna materia, której nie widzimy, a która mogłaby wyjaśnić obserwowane we Wszechświecie efekty grawitacyjne. Jak mówi RMF FM profesor Hirania Peiris z Uniwersytetu Cambridge, hipoteza ciemnej materii nie była jedyną testowaną teorią. Szukano innych.
6: Unfortunately, those efforts have not paid off.
1: Niestety, te wysiłki wysiłki nie przyniosły efektów. Te teorie zostały przetestowane i tak naprawdę nie pasują do danych ani nie wyjaśniają ich z takim samym poziomem prostoty jak hipoteza ciemnej materii. Wielu ludzi było bardzo sceptycznych wobec ciemnej materii. Mówili, och, wymyśliliście nową rzecz, aby wyjaśnić obserwację. Ale z czasem przewidywania, które hipoteza ciemnej materii pozwala sformułować na temat różnych epok wszechświata i różnych obserwowanych wartości, zostały zasadniczo przetestowane i wszystkie okazały się spójne, wyjaśniała profesor Hirania Peiris. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z badaczką, która zajmuje się poszukiwaniami tej nieznanej materii, mamy na rmf24.pl. Będziemy do niej wracać w dzisiejszych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF24.
7: Tu ponownie Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w radiu RMF24 prosto z Waszyngtonu. Jak się ma naprawdę 84-letni amerykański senator Mitch McConnell? W USA mnożą się teorie na temat jego stanu zdrowia. Porozmawiamy o tym, jak również o wieku polityków, bo on coraz częściej staje się tematem publicznej dyskusji. Później Donald Trump doczekał się własnego nazwiska nie tylko na własnym budynku. Lotnisko na Florydzie nosi już oficjalnie jego imię. A na koniec o obrazach za ponad 7 milionów dolarów w super atrakcji turystycznej w Waszyngtonie. Zapraszam do 14.00.

od 3 tygodni tutaj w Waszyngtonie, który, tak na marginesie Wam powiem, że zrobił się duszny, pochmurny i deszczowy mimo 30 stopni, to właściwie tutaj wszyscy zadają sobie to samo pytanie. Co dzieje się z Mitchem McConnellem? Były lider Republikanów w Senacie nie pojawia się publicznie, jego biuro nie podaje żadnych szczegółów dotyczących stanu zdrowia, a w internecie mnożą się plotki, coraz bardziej zaskakujące, czasem absurdalne teorie. 84-letni senator z Kentucky przebywa w szpitalu od 14 czerwca. Nie wiadomo, z jakiego powodu tam trafił, ani jaki jest stan jego zdrowia. Zamiast medycznych informacji pojawiają się zapewnienia osób z jego otoczenia, że McConnell jest w kontakcie i śledzi to, co dzieje się w Senacie. Tak mówi m.in. jego wieloletni doradca Scott Jennings. Jedyne, co mogę dziś powiedzieć, to, że wszystkie plotki, jakoby nie żył, był w stanie śmierci mózgowej, albo że jego ciało jest gdzieś ukrywane. W internecie widziałem już chyba wszystkie możliwe absurdalne teorie. To jest oczywiście nieprawda, bo zadzwonił do mnie i rozmawialiśmy i to jest dobra wiadomość, tak mówił Jennings na antenie telewizji CNN. Mimo tych zapewnień, spekulacje wcale nie ustają. W mediach społecznościowych komentatorzy związani nawet z ruchem MAGA publikują niepotwierdzone informacje sugerujące, że stan McConnella jest znacznie poważniejszy niż oficjalnie przyznają Republikanie. Odpowiedź biura senatora pozostaje niezmienna. Zamiast informacji medycznych pojawiają się jedynie kolejne zapewnienia osób, które twierdzą, że rozmawiały z nim przez telefon. Do dyskusji włączyła się także była republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene. Komentując sprawę, zaatakowała również urodzoną na Tajwanie żonę senatora, Elaine Chao. Jego żona poleciała do Chin i spotkała się z wiceprezydentem Chin zaledwie kilka dni po tym, jak on praktycznie umarł. Reanimowano go, przywracano mu czynności życiowe, a potem zabrano do szpitala. Ale wiecie co? Mnie to nie dziwi, jeśli chodzi o establishment. Bo właśnie to popierają. Popierają ludzi, którzy trzymają się władzy, dopóki praktycznie nie umrą albo rzeczywiście nie umrą podczas sprawowania urzędu. Dlatego sytuacja naszego kraju jest tak żałosna. Nieobecność McConnella ma również praktyczne konsekwencje. Senator nie bierze udziału w głosowaniach od 11 czerwca, a przy niewielkiej przewadze Republikanów w Senacie każdy nieobecny głos może mieć znaczenie dla losów ustaw procedowanych przez Izbę. Słuchacie programu Taka Ameryka w radiu RMF24. Mitch McConnell ma 84 lata i o wieku sobie za moment porozmawiamy. Nie jego, innych senatorów.

mówiłam przed chwilą w Radiu RMF24, którego właśnie słuchacie, prosto z Waszyngtonu, o 84-letnim senatorze Mitchu McConnellu. Tak dla przypomnienia. Teraz słuchajcie, bo będzie wstęp, zanim przejdziemy do sedna. W amerykańskim Senacie jest 100 senatorów, po dwóch z każdego stanu. Mamy 50 stanów. Kadencja senatora trwa 6 lat, ale. Wybory nie odbywają się dla wszystkich naraz. Co 2 lata Amerykanie wybierają mniej więcej 1/3 składu. Najbliższe wybory odbędą się w listopadzie. Senat jest jedną z najważniejszych instytucji w amerykańskim państwie. Dlaczego? Zatwierdza sędziów Sądu Najwyższego, zatwierdza ambasadorów, zatwierdza członków administracji i głosuje nad ustawami. A jednocześnie jest izbą zaawansowanych wiekiem polityków. To tak powiedziałam bardzo dyplomatycznie. Ponad 1/3 senatorów ma co najmniej 70 lat, ale to nie koniec. 7 przekroczyło 80. Wspomniany Mitch McConnell ma 84 lata, tyle samo ma Bernie Sanders, też 84. Najstarszy jest republikanin Chuck Grassley z Iowa, ma 92 lata. Grassley to osobny symbol tej politycznej długowieczności. Po raz pierwszy trafił do kongresu w 1975 roku. Dlatego pytanie o zdrowie McConnella nie jest tylko pytaniem o jednego polityka. Przy bardzo małej przewadze republikanów każdy mandat ma znaczenie. A gdyby miejsce senatora z Kentucky nagle się zwolniło, sprawa wcale nie byłaby automatyczna. Kentucky zmieniło przepisy tak, żeby wakat po senatorze obsadzać w wyborach specjalnych, a nie prostą decyzją gubernatora. McConnell i tak kończy polityczną karierę. Już wcześniej zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję, a jego mandat wygasa na początku stycznia przyszłego roku. Gdyby jednak wcześniej zrezygnował albo umarł, Kentucky musiałoby uruchomić procedurę wyborów specjalnych. Przy niewielkiej przewadze republikanów w Senacie, nawet kilka miesięcy niepewności wokół jednego mandatu może mieć polityczne znaczenie. No i w interesie republikanów jest więc, by był do końca kadencji. Po krótkiej przerwie przeniesiemy się na Florydę. Donald Trump od lat umieszczał swoje nazwisko na hotelach i polach golfowych. Teraz pojawiło się też na lotnisku.

No myślę, że wszyscy zdążyliśmy zauważyć, że Donald Trump kocha własne nazwisko. Przez lata umieszczał je na hotelach, na polach golfowych, na wieżowcach i w kasynach. Teraz pojawiło się także na lotnisku. Port lotniczy w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmienił nazwę na President Donald J. Trump International Airport. Zmiana weszła w życie po podpisaniu ustawy przez gubernatora Florydy Rona DeSantisa. No i zmienia się nie tylko nazwa lotniska, a raczej już zmieniła się. Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała także, że zmieniono 3-literowy kod lotniska używany w międzynarodowym ruchu lotniczym z dotychczasowego PBI, czyli po polsku PBI, na DJT. Jeszcze tydzień przed oficjalnym wejściem zmian w życie pracownicy wymieniali znaki przy drogach dojazdowych. Kierowców witają już tablice z napisem "Witamy na lotnisku President Donald J. Trump International Airport". Jak można się domyślić, sama decyzja wywołuje bardzo różne reakcje. Dla części mieszkańców i podróżnych to naturalny sposób uhonorowania urzędującego prezydenta, który od lat mieszka w pobliskim Mar-a-Lago. Mamy prezydenta, który mieszka praktycznie na naszym podwórku. Myślę, że równie dobrze możemy go uhonorować. Ludzi należy honorować za zaangażowanie, jakie okazali naszemu krajowi. No ale nie wszyscy podzielają ten pogląd. Sama nazwa, ze względu na to, czyje to jest nazwisko, nie zgadzam się z jego sposobem myślenia. Nie uważam, żeby dawał dobry przykład Stanom Zjednoczonym. Pojawiły się też bardziej zdecydowane reakcje. Od teraz będę latała do i z Orlando i stamtąd dojeżdżała do celu. Zmiana nazwy lotniska zbiegła się z inną decyzją dotyczącą nazwiska Donalda Trumpa. Federalny Sąd Apelacyjny odmówił przywrócenia jego nazwiska na fasadę Kennedy Center w Waszyngtonie. Na Florydzie nazwisko Trumpa właśnie pojawia się na lotnisku w stolicy USA. Nadal pozostaje przedmiotem sądowego sporu. No, Donald Trump lubi zostawiać po sobie ślad i za chwilę też ślad, ale historii, który kiedyś był dostępny wyłącznie dla tych, którzy mogli chodzić po korytarzach Białego Domu, teraz jest dostępny dla wszystkich. Radio RMF 24.

0: Mamy niedzielę, 12 dzień lipca, 250-lecie Stanów Zjednoczonych. To nie tylko parady i fajerwerki z 4 lipca, które za nami. W Waszyngtonie z okazji jubileuszu po raz pierwszy pokazano publiczności 4 obrazy Normana Rockwella, które przez ponad 40 lat wisiały w zachodnim skrzydle Białego Domu. Można je oglądać w The People's House, nowoczesnym centrum poświęconym historii prezydenckiej rezydencji. White House Historical Association zapłaciło za ten cykl $7,250,000. To najdroższe dzieła sztuki, jakie kiedykolwiek kupiło stowarzyszenie opiekujące się dziedzictwem Białego Domu. Miałam okazję je zobaczyć i rozmawiać na miejscu z Lukiem Burettim, dyrektorem zarządzającym The People's House.
1: We are recording.
0: Nagrywamy materiał dla radia, więc proszę opowiedzieć, co tutaj widzimy. Widzimy 4 obrazy Normana Rockwella zatytułowane, więc chcesz zobaczyć prezydenta. Każdy opowiada inną historię, ale wszystkie są ze sobą powiązane. W centrum każdego obrazu znajdują się barwne postaci ludzi czekających na spotkanie z prezydentem, od dziennikarzy przez Miss America aż po senatorów. Wokół tych kolorowych scen Rockwell umieścił szkice przedstawiające codzienne życie zachodniego skrzydła Białego Domu. Widać dziennikarzy biegnących do budek telefonicznych, żeby jako pierwsi zadzwonić do swoich redakcji. Jest też sam Norman Rockwell z notatnikiem, który sportretował samego siebie jako część tej sceny. Jednym z moich ulubionych elementów jest Fala, pies prezydenta Franklina Delano Roosevelta, który podgryza pracownika Białego Domu, niosącego prezydentowi lunch. Te obrazy należały wcześniej do kolekcji Białego Domu, prawda? W rzeczywistości były przez wiele lat wypożyczone do Białego Domu przez rodzinę Steve'a Verliego, rzecznika prasowego prezydenta Roosevelta, który zamówił ich wykonanie. Były eksponowane w zachodnim skrzydle od 1978 do 2022 roku. Co on by chciał, by ludzie dostrzegli w tych obrazach? Mamy nadzieję, że zobaczą w nich choć odrobinę siebie. A jeśli nie siebie, to fragment amerykańskiej historii z tamtych lat. Norman Rockwell pokazuje tutaj bardzo różnorodnych ludzi i właśnie dzięki temu wielu odwiedzających może odnaleźć w tych scenach coś bliskiego. Czy te obrazy na stałe pozostaną w The People's House? Należą do White House Historical Association, której częścią jest również The People's House. Pozostaną więc w kolekcji stowarzyszenia, ale niekoniecznie będą stale prezentowane właśnie tutaj. Proszę jeszcze opowiedzieć o tej interaktywnej części wystawy. Przygotowaliśmy instalację, która uzupełnia te obrazy i pozwala odwiedzającym dosłownie wejść do środka przedstawianych scen. Zbliżamy się do wybranego fragmentu obrazu, a to, co przed chwilą było tylko czarno-białym szkicem, nagle staje się kolorowe, ożywa i zaczyna się poruszać. Dzięki temu można zobaczyć, jak wyglądało życie pokazane przez Rockwella. Jeśli wybierzecie się kiedyś do Waszyngtonu, to warto o tym miejscu pamiętać. The People's House znajduje się tuż przy Białym Domu. Wstęp jest bezpłatny, podkreślam, darmowy, a oprócz historycznych eksponatów można zajrzeć do wiernie odtworzonego gabinetu owalnego czy zobaczyć interaktywne wystawy poświęcone historii amerykańskiej prezydentury. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Takiej Ameryki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się tutaj za tydzień, tuż po 12 w południe. Lidia Krawczuk, kłaniam się prosto z Waszyngtonu. Do zobaczenia na Instagramie, a w radiu RMF24 już za moment fakty RMF FM. Polecam. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 14. Przenosimy się właśnie do Studia Faktów RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam.
2: Pożar składowiska odpadów w Strzegomiu nadal dogaszany. Strażacy apelują.
3: Wydaliśmy komunikat, aby mieszkańcy nie pojawiali się tutaj.
2: Czy ukraińska premier Julia Swirydenko straci stanowisko? Jej dymisji chce Wołodymyr Załański. Kochacie uliczne spektakle i nie boicie się deszczu? Przybywajcie do Krakowa. Nie ma skażenia powietrza w związku z pożarem składowiska odpadów w dolnośląskim Strzegomiu. Mimo to służby apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. W pobliżu miejsca działań straży jest nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, z którym ponownie łączymy się w Faktach.
4: Dzień dobry.
2: Benjaminie, o co jeszcze apelują służby i władze miasta?
4: Prośba dotyczy pozostania w domach, nie otwierania okien i nie zbliżania się w rejon działań gaśniczych. Te mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na szczęście nie ma już zadymienia, mimo to czuć w powietrzu jeszcze nieprzyjemny zapach palonego plastiku i innych tworzyw sztucznych.
3: Wczoraj była specjalistyczna też grupa chemiczna, która monitorowała cały czas sytuację. To zagrożenie nie wystąpiło, mimo wszystko wydaliśmy komunikat, aby mieszkańcy raczej nie pojawiali się tutaj. Mimo że to zagrożenie nie wystąpiło, no to dmuchaliśmy po prostu na zimne.
4: Powiedział mi Krzysztof Kalinowski, burmistrz Strzegomia. Strażacy przy użyciu koparko ładowarek przebierają pryzmy odpadów i starają się ugasić tlące się w niższych partiach zarzewia ognia. Ze Strzegomia Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 30 strzeżonych kąpieliskach, między innymi w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. Z kolei na Pomorzu w 24 miejscach, między innymi w Ustce, Karwi, Jastrzębiej Górze i Chałupach. Zamknięto również kąpieliska w Stegnie, Sztutowie i Kątach Rybackich na Mierzei Wiślanej. Prezydent Wołodymyr Załański chce zmian w rządzie. W czasie spotkania z premier Julią Swirydenko zaproponował jej, cytuję, przeprowadzenie nowego, znaczącego kierunku w relacjach z kluczowym partnerem. Na razie nie wiadomo, co to miałaby być za funkcja. Swirydenko jest z wykształcenia ekonomistką, kierowała rządem przez rok. Wcześniej była wicepremierem i ministrem gospodarki. Załański zapowiedział też zmianę w resortach siłowych.
5: Tajemnice Wszechświata w Faktach RMF FM.
2: Czym jest tajemnicza, ciemna materia? W Faktach wracamy do rozmowy z badaczką z Uniwersytetu w Cambridge. Profesor Hirania Peiris poszukuje cząstek, których nie znamy, ale ich obecność mogłaby wyjaśnić efekty grawitacyjne obserwowane we wszechświecie. W rozmowie z RMF FM mówi o potencjalnych kandydatach. W rzeczywistości jednym z czołowych kandydatów na cząstkę ciemnej materii są tak zwane WIMP, czyli słabo oddziałujące masywne cząstki. To oznacza, że ich oddziaływanie ze zwykłą materią jest ekstremalnie słabe. Nie jest jednak zerowe i dlatego możemy to testować. Z kolei inny kandydat, Axion, może z małym prawdopodobieństwem przekształcać się w fotony, które są cząstkami światła. I dzięki temu możemy go poszukiwać. Tak więc oddziaływanie między naszym światem złożonym z atomów, a kandydatami na ciemną materię, których szukamy, jest rzeczywiście bardzo słabe. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego o ciemnej materii, która może stanowić nawet 80% całej materii wszechświata, mamy dla Was na rmf24.pl. Spektakle na rynku głównym, małym rynku, rynku podgórskim, w dworku białoprądnickim oraz w Muzeum Inżynierii i Techniki. W Krakowie dziś ostatni dzień Międzynarodowego Festiwalu Teatru Publicznych Ulica. I choć od rana w stolicy Małopolski pada, to nie odstraszyło to widzów na rynku głównym.
6: Nie, pełna klasa dzisiaj. Warto było zdecydowanie tutaj przyjść.
7: Wygląda to trochę jakby pan imitował przeróżne zmiany rozmiaru własnej dłoni, ale co to oznacza? Cóż,
8: chyba trzeba poczekać na koniec.
7: Tak, czekamy na punkt kulminacyjny.
1: Bardzo miło. Już trzeci raz właśnie spędzamy rocznicę ślubu i urodziny tutaj, tak świętujemy.
8: To trafiło wam się jeszcze Festiwal Teatrów Ulicznych.
1: No i ten jazzowy też jednocześnie. No w Krakowie jest co robić.
2: A jeden ze spektakli w ramach festiwalu oglądał z turystami krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Do tego wydarzenia oczywiście wrócimy w dzisiejszych faktach. Na te kolejne już teraz zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnej niedzieli.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Niedzielne popołudnie, Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam na wykład otwarty w Radiu RMF 24. Mówimy o niej szósty zmysł, mówimy wewnętrzny głos, przeczucie, a czasem nawet przypisujemy jej cechy niemal nadnaturalne. Intuicja to jest coś, z czego wszyscy korzystamy, kiedy podejmujemy jakieś szybkie decyzje. Ufamy temu pierwszemu wrażeniu albo czujemy, że coś jest nie tak. Współczesna psychologia i neuronauka coraz częściej z kolei pokazują, że intuicja nie jest magią, ale efektem działania naszego mózgu, który błyskawicznie analizuje ogromnej ilości doświadczeń. Badania wskazują również, że blisko 100% informacji, które zbieramy z otoczenia, przetwarzamy poza świadomością. Co więcej, wielu badaczy sugeruje, że intuicja była pierwotnym mechanizmem przetrwania, a świadomość pojawiła się później jako narzędzie do jej korygowania. Dziś zapytamy więc w wykładzie otwartym, czym naprawdę jest intuicja, czy każdy ją ma, czy istnieje kobieca intuicja i czy można ją trenować. A z nami teraz na łączach znakomity gość, pani dr Matylda Gerber, która specjalizuje się w badaniu roli intuicji w podejmowaniu decyzji liderów. Dzień dobry, pani doktor, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Czy pani ufa swojej intuicji?
1: Staram się, ale jak się mówi, szef bez butów chodzi, więc jest to proces, który cały czas muszę poszerzać, żeby coraz lepiej również ja mogła się posługiwać intuicją.
0: Pani doktor, czym właściwie jest ta intuicja z perspektywy nauki? Emocją, procesem poznawczym, czy nie wiem, rodzajem szybkiego myślenia?
1: Wszystkie te trzy elementy zawierają się w intuicji, ponieważ intuicja jest procesem wspierającym nasze podejmowanie decyzji na bazie nieświadomej analizy naszych nieuświadomionych doświadczeń. Czyli intuicja korzysta z tego, co my już przeżyliśmy, ale robi analizę poza naszą świadomością. I co jest też ważne, intuicja jest powiązana z emocjami, więc jeżeli intuicja daje nam jakąś podpowiedź, to ta podpowiedź jest wysyłana razem z jakąś pozytywną lub negatywną emocją, która albo nas pcha do działania, albo nas powstrzymuje przed jakimś zachowaniem.
0: A czy naprawdę, jak przytaczałem przed chwilą te badania, ponad 99% naszego doświadczenia przetwarzamy nieświadomie? Jak to się przekłada na intuicję?
1: Tak właśnie jest. Większość procesów zachodzi właśnie poza naszą świadomością. I te procesy zachodzą bardzo szybko, nieporównywalnie z tym, jak działa nasza świadomość. Nasza świadomość jest bardzo powolna i jest w stanie wziąć pod uwagę bardzo niewielką ilość informacji w danym momencie. Gdybyśmy podejmowali decyzję tylko na bazie świadomości, to nawet nie bylibyśmy wstać z łóżka w stanie, bo tyle decyzji trzeba podjąć i my nawet nie jesteśmy tego świadomi. I to jest bardzo ważne dla naszej intuicji, ponieważ ona właśnie bazuje na tych nieuświadomionych doświadczeniach i analizuje te doświadczenia poza naszą świadomością. Dzięki temu intuicja jest bardzo szybka i bardzo dużo jest w stanie wziąć informacji pod uwagę.
0: To dlatego intuicja często wydaje nam się magiczna, chociaż ma naturalne, psychologiczne podstawy?
1: Właśnie tak. My się boimy tego, czego nie rozumiemy i tego, czego nie widzimy. Więc jeżeli nagle mamy impuls, że mamy coś zrobić, a wydaje nam się, że fakty pokazują coś zupełnie odwrotnego, no to ten impuls, jeżeli nie wiemy skąd on wynika, wydaje się nam magiczny. Ale okazuje się, że jeżeli już zrozumiemy w ogóle, czym jest intuicja, to zaufanie do intuicji znacznie wzrasta i jesteśmy w stanie też dużo lepiej jej słuchać i jej zaufać.
0: Słuchać i zaufać intuicji. A pani doktor, czy można powiedzieć, że intuicja była pierwsza, a świadomość pojawiła się później jako taki, no nie wiem, jej korektor?
1: Jak najbardziej. Intuicja jest takim pierwotnym procesem. Tak naprawdę intuicja i instynkt to są dwa pierwsze mechanizmy, które pozwalały nam podejmować decyzje i w dalszym ciągu są to najważniejsze procesy, które biorą najwięcej pracy decyzyjnej. Instynkt to jest coś, co mamy genetycznie wbudowane i pozwala nam zachowywać się podobnie w podobnych sytuacjach, niezależnie od tego, gdzie się wychowaliśmy. Mhm. Niemniej jednak intuicja jest odpowiedzialna za nasze indywidualne doświadczenia, więc powoduje, że w podobnych sytuacjach będziemy się różnie zachowywać, w zależności od tego, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia.
0: Który obszar mózgu odpowiada za intuicję? Coś wiadomo na ten temat?
1: Jest to trochę wróżenie z fusów, ale to, co mamy sprawdzone, to na pewno brzuszno-przyśrodkowa kora przedczołowa jest odpowiedzialna za manifestację intuicji, która pozwala nam bardzo szybko podejmować decyzje. Czyli takie decyzje, które kiedyś były głównie po to, żeby pozwolić nam ratować życie, czyli czy ta osoba jest zagrożeniem, czy możemy z nią współpracować, czy jest jakaś zwierzyna, która chce nas zaatakować. To były takie pierwsze decyzje, które intuicja pozwala nam szybko podejmować i do dziś ten mechanizm w dalszym ciągu działa, żeby nam pozwalać bardzo szybko podejmować decyzje. Ale to jest tylko jedna z manifestacji naszej intuicji. Aha. Intuicja też ma dużą rolę w kreatywności. I taka jakby interakcja świadomości z intuicją pozwala nam często znaleźć rozwiązanie poprzez tak zwany wgląd, czyli taki stan eureka. Pewnie każdy z nas kiedyś doświadczył to, że w momencie, kiedy już się nie zastanawiał nad danym problemem, nagle w czasie relaksu przychodziło rozwiązanie. No i badania fMRI, czyli co się dzieje w naszym umyśle, pokazały, że w momencie wglądu cały umysł się świeci, czyli cały umysł jest zaangażowany, więc jeszcze naukowcy nie wiedzą, co z tym zrobić, ale prawdopodobnie intuicja mieści się w różnych zakamarkach naszego umysłu.
0: Cała głowa pracuje na intuicję, albo intuicja jest w całej naszej głowie. A no właśnie, pani doktora, czy intuicja i ten przysłowiowy szósty zmysł to jest to samo?
1: Myślę, że to jest to samo, tylko w różnych kręgach różnie intuicję się nazywa. Ja trochę nie jestem fanką tego określenia szósty zmysł, ponieważ on daje takie konotacje, że to jest coś magicznego i coś dla wyjątkowych osób. Coś, co nie każdy ma. Ale intuicję każdy z nas ma. Tylko musimy się nauczyć jej dobrze słuchać, więc nawet jeżeli zostaniemy przy określeniu szósty zmysł, to każdy ten szósty zmysł ma, tylko musi nauczyć się go dobrze słuchać.
0: A jak to zrobić, jak się tego nauczyć, to o tym już za chwilę w Radiu RMF 24. To jest wykład otwarty, bądźcie blisko.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dziś rozmawiamy o tym, czym jest i czy istnieje intuicja, czy faktycznie mamy to coś. Naszym gościem jest pani dr Matylda Gerber, która specjalizuje się w badaniu roli intuicji w podejmowaniu decyzji liderów. Pani doktor, już mówiliśmy o tym, w jakich sytuacjach intuicja działa najlepiej. A kiedy nas zawodzi, pani doktor?
1: Jest wiele czynników. Niektórzy całe życie poświęcają temu badaniu, kiedy intuicja nas zawodzi, ale myślę, że są dwa elementy, które trzeba wziąć pod uwagę. Pierwsze to jest nasze doświadczenie. Im większe doświadczenie mamy w obszarze, w którym chcemy korzystać skutecznie z intuicji, tym większa szansa, że ta intuicja będzie nam dobrze podpowiadać. Mhm. Druga rzecz to jest, jak duży wpływ nasze doświadczenie ma na daną sytuację. Jeżeli na przykład jestem chirurgiem mam intuicję, że trzeba operować pacjenta, ale nie jestem pewna dlaczego, to jest szansa, że intuicja coś zobaczyła, czego świadomie ja jeszcze nie umiem rozgryźć i tutaj intuicja, i na przykład mam 20 lat doświadczenia w branży, to jest szansa, że intuicja widzi coś, czego na poziomie świadomym ja nie widzę i dobrze jej jest zaufać. Ale jeżeli na przykład politolog musi przewidzieć zmiany polityczne w przeciągu najbliższych 20 lat, to mimo tego, że 20 lat już studiuje tą dziedzinę, to jego intuicja może być go zwodzić, ponieważ jest tyle innych czynników, które mogą wpływać na to, co się na świecie wydarzy, że ta jednostkowa intuicja nie wystarczy, bo intuicja działa

0: Zastanawiam się, czemu nawet tak to określiłam.
1: Może intuicyjnie.
0: Można tak powiedzieć. Do dziś tak naprawdę nie wiadomo, jak to wszystko dokładnie wygląda, ale mogę powiedzieć, co wiemy. Wiemy to, że intuicja się komunikuje z nami przez tak zwane markery somatyczne. I to są takie impulsy nerwowe, które nasz umysł wysyła o różnej intensywności. I pewna intensywność wywołuje w nas takie ciarki, które mówią o boję się, nie mogę tego zrobić, a inne impulsy dają takie poczucie pewności do działania, czyli tak pchają, rób to, to jest dobry kierunek. I istnienie tych markerów somatycznych jest już potwierdzone naukowo. Można też jakby badać poprzez przewodnictwo skórne, czyli wystarczy taki rzep do palca przyczepić i można wyłapać pojawienie się tej intuicji. I to, co wiemy, to intuicja pobiera informacje ze wszystkich naszych zmysłów z zewnątrz i analizuje poza naszą świadomością i też to wszystko nie przepływa przez świadomość, tylko znowu do naszego wysyła te impulsy do naszego ciała i bardzo często my działamy, nawet nie wiedząc o tym, że tak naprawdę podjęliśmy decyzję. I to powoduje, że tak naprawdę intuicja cały czas pozwala nam podejmować decyzje, tylko my często nie jesteśmy świadomi tego, że ta intuicja rzeczywiście działa, ponieważ bycie świadomym tych wszystkich decyzji, które podejmujemy, jest zbyt obciążające dla naszego organizmu, więc im więcej organizm używa intuicji, tym tak naprawdę mniej obciąża nasze zasoby energetyczne niż świadome myślenie.
1: To dobrze, to znaczy, że mamy takie dwie głowy chyba, no, dwa mózgi.
0: Teoretycznie dobrze, ale myślę, że coś poszło nie tak w naszym procesie przykładania wagi na różne procesy, które zachodzą w naszym umyśle. Aha. Ponieważ w ostatnich latach powstała taki kult naszej świadomości i tak naprawdę od najmłodszych lat mówi się nam, że każdą decyzję przeanalizuj skrupulatnie. Jeżeli z twojej analizy i zebranych faktów wynika, że masz zrobić A, to jeżeli masz jakieś dziwne przeczucie, że trzeba zrobić B, to tego nie słuchaj. I bardzo często do mnie osoby przychodzą i mówią, że od dziecka są uczone tego, że trzeba po prostu ufać swojej świadomości.
1: Czyli ale ta intuicja jest tłumiona od dzieciństwa, tak?
0: Dokładnie. I mimo tego, że my mamy te sygnały, to jesteśmy uczeni, że mamy je ignorować, więc my przestajemy ich w ogóle słuchać. A prawda jest taka, że kiedy my robimy świadomą analizę, to nasza intuicja też analizuje, tylko na poziomie nieświadomym. I tak jak na początku rozmawialiśmy o tym, że ponad 99% procesów zachodzi poza naszą świadomością, to ta intuicja bierze dużo, nieprawdopodobnie więcej informacji niż nasza świadomość. Więc kiedy my mamy to uczucie, że pomimo tego, że przeanalizowaliśmy informacje, to mamy uczucie, że jednak trzeba wybrać B, a nie A, to znaczy, że intuicja zobaczyła coś, co my świadomie jeszcze nie jesteśmy w stanie zobaczyć.
1: A w jakim wieku pojawia się ta intuicja?
0: Od urodzenia się buduje nam intuicja. Każde doświadczenie, które zbieramy, tak naprawdę już jeszcze w brzuchu mamy, intuicja też się zaczyna rozwijać. Mówi się, że w 21 chyba tygodniu tworzy się świadomość, więc tak jak świadomość jest wtórna, no to już od poczęcia ta intuicja zaczyna w nas działać.
1: Niebywałe. Pani doktor, a czy intuicja może chcieć dla nas źle?
0: To jest tak, intuicja chce dla nas jak najlepiej. Na początek takim priorytetem jest pozwolić nam przetrwać. Jeżeli zapewni nam przetrwanie, to drugi cel jest pozwolić nam żyć w takim szczęściu i samospełnieniu. Ale są takie czynniki, które wpływają na to, że intuicja mimo tego, że chce dla nas najlepiej, tak naprawdę prowadzi nas do destrukcji. I są to traumy. Traumy niekoniecznie muszą być jakimś ekstremalnym wydarzeniem typu śmierć, wojna albo jakieś katastrofy klimatyczne. Czasami nawet taka mała rzecz, że jak byliśmy dzieckiem i mama na chwilę nas zgubiła w centrum handlowym i się przestraszyła.

0: mówiliśmy, że zostaliśmy sami, może wywoływać to, że w życiu dorosłym, jak nasz partner będzie wychodzić z domu, to za każdym razem będziemy się czuć, jakby nas już na całe życie opuszczał i będziemy czuć takie dramatyczne poczucie opuszczenia. I to niestety jest intuicja, która została jakby straumatyzowana w tych pierwszych okresach dzieciństwa i ona nigdy nie chce doprowadzić nas znowu do takiego podobnego uczucia, które wtedy przeżyliśmy. I tak naprawdę tylko terapią można takie sytuacje sprostować, ale właśnie przez te traumy intuicja niestety może nas prowadzić, chce dobrze dla nas, bo chce, żebyśmy unikali czegoś, co było dla nas traumatyczne, ale w konsekwencji tego nasze życie przestaje być takie szczęśliwe, tylko buduje takie zawyżone lęki do sytuacji, bo może się nic złego nie dziać, a my się czujemy w sytuacji zagrożenia życia.
1: Czyli tutaj trzeba zaufać swojej świadomości akurat, nie intuicji.
0: W tym przypadku. Tak naprawdę, mimo tego, że jestem ogromną fanką intuicji, uważam, że najlepsza przyjaźń to jest interakcja intuicji ze świadomością. Ani jedno, ani drugie bez współpracy nie będzie nam pozwalać podejmować dobrych decyzji, a jeżeli chcemy rozwijać intuicję, to musimy też zawsze wkładać trochę pracy świadomej.
1: A czy pani doktor już rozróżnia, kiedy podejmuje decyzję pod wpływem intuicji, a kiedy pod wpływem świadomości? Czy to można tak rozdzielić?
0: Można. Myślę, że najbardziej świadomi jesteśmy tych rozbieżności między świadomością a intuicją, kiedy mamy taki konflikt, czyli że intuicja chce dla nas czegoś zupełnie innego niż świadomie nam się to wydaje. I wtedy nawet przy tej ogromnej wiedzy, jaką posiadam w tym momencie, często też mi jest trudno zaufać intuicji, bo to jest takie kuszące, żeby zawierzyć swoją decyzję tym faktom, które się zebrało. Ale zaufanie swojej intuicji, kiedy nie ma się żadnych informacji, które by mogły wesprzeć tą intuicję, jest naprawdę trudne. I opanowałam pewną technikę, z którą chętnie się ze wszystkimi podzielę, która polega na tym, że nawet jeżeli nie mamy ani jednej informacji, która by potwierdziła naszą intuicję, postarajmy się pomyśleć, a co jeżeli intuicja jednak ma w tej sytuacji rację? I zaczynamy myśleć, okej, intuicja mówi coś, co jest prawdą, czyli ja czegoś świadomie nie widzę. I w momencie, kiedy tak jakby przełożymy to myślenie, także zaczynamy tak hipotetycznie nawet myśleć o tym, że intuicja ma rację, nasz umysł zaczyna trochę inaczej filtrować informacje i zaczyna szukać jakichś faktów, które będą potwierdzać tą intuicję. I bardzo często samo takie pomyślenie, a co jeżeli intuicja jednak ma rację, pozwoli nam odnaleźć świadomie jakiś ważny element, który intuicja zobaczyła dużo wcześniej.
1: Pani doktor specjalizuje się w badaniu roli intuicji w podejmowaniu decyzji liderów. A czy można mieć świetną intuicję w pracy, ale słabą w relacjach? Jeżeli tak, to dlaczego tak się dzieje?
0: Jak najbardziej. To nie jest tak, że mamy po prostu świetną intuicję albo mamy intuicję beznadziejną. Jeżeli będziemy świetnie trenować intuicję w pracy, czyli będziemy wkładać dużo wysiłku w zbieranie doświadczeń, jak najbardziej różnorodnych i będziemy przekraczać też swoje granice pod tym względem, że bierzemy trudne wyzwania, które nas bardzo rozwijają, to później przy kolejnych trudnych wyzwaniach ta intuicja będzie coraz bardziej wspierała nasze decyzje i będzie coraz lepsza. Ale jeżeli na przykład włożymy dużo wysiłku w rozwijanie się w pracy zawodowej, ale nie będziemy się rozwijać, wkładać wysiłków w rozwój osobisty, no to w tym momencie nasze relacje może to naszym relacjom zaszkodzić, ponieważ tu nie będziemy wkładać tego wysiłku i nasza intuicja nie będzie się rozwijać i będzie nam podpowiadać podobne schematy, które są niefunkcjonujące, więc w każdym obszarze, gdzie chcemy mieć dobrą intuicję, musimy włożyć ten wysiłek w zbieranie doświadczeń.
1: A jak w takim razie odróżnić dobrą intuicję od impulsywności albo od uprzedzeń? Pani doktor o tych uprzedzeniach już wspominała.
0: Po pierwsze, intuicja jest bardzo w kontrze do impulsywności. Tak naprawdę najlepiej słyszymy intuicję, gdy jesteśmy wyciszeni, gdy nie myślimy intensywnie o niczym, gdy mamy taki bardziej stan myślenia rozproszonego albo takiej medytacji, więc intuicja najlepiej działa, kiedy my jesteśmy wyciszeni, a nie działamy impulsywnie. A jeżeli chodzi o uprzedzenia, to jest to bardzo trudny temat, bo niestety intuicja wpływa na nasze uprzedzenia i to działa tak, że jeżeli na przykład od dziecka straszono nas, że człowiek z zielonym nosem jest bardzo niebezpieczny, ponieważ kiedyś pobił naszego pradziadka i a my nigdy nie widzieliśmy człowieka z zielonym nosem, to gdy zobaczymy tego pierwszego człowieka z zielonym nosem, to od razu będziemy mieć ten strach przed nim, no bo już jakby byliśmy nastraszeni tym, że to jest człowiek niebezpieczny.
1: I albo to jest uprzedzenie, tak?
0: I to jest jakby uprzedzenie, no bo jedna historia jest w rodzinie, spotykamy jedną osobę, ale tak jak mówiłam, intuicja bazuje na naszych doświadczeniach, więc jeżeli mamy tylko jedno doświadczenie, no to na tym doświadczeniu intuicja będzie bazować. I tak naprawdę, żeby zmienić to uprzedzenie, no to musimy poznać coraz więcej tych ludzi z zielonym nosem i najlepiej w różnych innych sytuacjach. Jak zobaczymy, że nie każda taka osoba chce nas pobić, tylko niektórzy są bardzo pozytywnie do nas nastawieni, to uprzedzenie będzie wygasać. Ale jest to bardzo trudne, ponieważ jeżeli to uprzedzenie mamy na przykład od najmłodszych lat, to trudno jest nam się przekonać, żeby zacząć zbierać doświadczenia w kierunku takim, którego się boimy. Czyli jeżeli boimy się, że ten gatunek, na przykład ludzki, nas jest nieprzychylnie do nas nastawiony, no to będziemy unikać tych kontaktów, albo będziemy tylko szukać potwierdzeń tego, że to przekonanie, które mamy, jest prawdziwe. Dlatego to jest takie bardzo trudne, żeby z tymi uprzedzeniami walczyć, bo to jest, tak. Intuicja też jest powiązana z naszymi emocjami, więc jak są silne, negatywne emocje, to intuicja będzie robić wszystko, żeby uniknąć tych nieprzyjemnych doświadczeń.
1: Ale jednak można odróżnić dobrą intuicję od impulsywności albo od uprzedzeń. To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF24. Z nami na łączach we Wrocławiu pani dr Matylda Gerber. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czym jest i czy istnieje intuicja. Naszym gościem cały czas pani dr Matylda Gerber, która specjalizuje się w badaniu roli intuicji w podejmowaniu decyzji liderów. No właśnie, pani doktor, a czy istnieje coś takiego jak kobieca intuicja, czy to raczej mit kulturowy?
1: Pani doktor Agata Sobków, która również przez jakiś czas badała intuicję, robiła właśnie badania w obszarze kobiecej i męskiej intuicji i wyszło z badań to, że nie ma różnicy w tak zwanym potencjale skutecznego korzystania intuicji. Czyli i kobiety, i mężczyźni mają taki sam potencjał do tego, żeby skutecznie się nią posługiwać. Ale jest ale, które polega na tym, że prawdopodobnie też przez to, jaką rolę przez lata miała kobieta, czyli budowanie relacji w grupach, żeby wspólnie wychowywać dzieci, czyli musiała się nauczyć bardzo szybko odgadywania emocji, intencji drugich osób, wytworzyła taką bardzo, bardzo dużą wrażliwość na delikatne sygnały emocjonalne i u drugiej osoby, i u siebie samej. I to powoduje, że kobiety mają już na starcie większą łatwość w usłyszeniu tej intuicji. Aha. A tego oczywiście można się nauczyć.
0: A co sprawia, pani doktor, właśnie pani mówiła, słyszeć, co sprawia, że niektórzy ludzie lepiej słyszą swoją intuicję niż inni?
1: No, tak jak mówiliśmy też o tym wychowaniu, że nas raczej wychowują tak, żebyśmy słuchali tej racjonalnej części naszego umysłu, to jeżeli jesteśmy wychowani tak, że intuicja jest ważna i trzeba ją słuchać, to jest to bardzo dobry start do tego, żeby już od najmłodszych lat uczyć się tej intuicji dobrze.
0: Nie dobrze tłumić jej, tak jak już mówiliśmy o tym, tak?
1: Nie tłumić. Aha. I jeżeli chcemy zacząć posługiwać się dobrze intuicją w dorosłym życiu, no to sama świadomość tego, że intuicja to nie jest żadna magia, że ona korzysta z naszych nieuświadomionych doświadczeń, pozwala już mieć dużo większe zaufanie do tej intuicji, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest właśnie taki stan wyciszenia. Jeżeli my jesteśmy cały czas w takim pędzie i w takiej gonitwie myśli, to możemy przegapić ten sygnał, bo intuicja czasami jest taka wręcz krzycząca, ale czasami te impulsy od intuicji są dosyć delikatne, więc każda forma wyciszenia, jaka pozwala nam po prostu trochę opanować te nasze myśli i mieć taki większy stan spokoju, pozwala dużo lepiej te sygnały wysłyszeć.
0: A co jeszcze, pani doktor, pomaga w wytrenowaniu tej intuicji?
1: Są różne techniki. Myślę, że jedną techniką, z którą bym chciała się podzielić, to jest właśnie jak stymulować intuicję do rozwiązywania trudnych problemów. I tu jest bardzo ważna właśnie interakcja świadomości z intuicją. Więc kiedy mamy nurtujący nas problem, na początku musimy włożyć bardzo dużo pracy świadomej, czyli musimy świadomie pozbierać informacje, przeanalizować w obszarze, gdzie ten problem się znajduje. I w momencie, kiedy czujemy się tacy przeciążeni, że już myślimy za długo, że nasza świadomość już po prostu jest, nie jest w stanie dalej szukać informacji, to trzeba odpuścić. I to, co jest najciekawsze, że kiedy świadomie my odpuścimy, to ta największa praca dopiero się zaczyna poza naszą świadomością. Wtedy, kiedy my odpoczywamy, nasza intuicja łączy te świeżo zebrane informacje razem z naszymi odległymi skojarzeniami i doświadczeniami i łączy to w jakąś nową całość. I w momencie, kiedy my na przykład kąpiemy się, śpimy lub jesteśmy na spacerze, intuicja wyrzuca nam do świadomości nagle rozwiązanie do problemu. I tu są właśnie dwa takie kluczowe elementy. Pierwszy jest taki, że trzeba włożyć bardzo dużo świadomej pracy, żeby nazbierać klocków, z których intuicja będzie mogła ulepić coś nowego.
0: Czyli taki research zrobić, tak?
1: Tak, research zrobić. A druga rzecz to jest właśnie odpuszczenie. Czasami my mamy taką tendencję, że będziemy po nocach siedzieć, bo jest deadline, a my mamy nierozwiązany problem, ale to jest bez sensu, bo już umysł przestaje w jakikolwiek sposób działać. Wtedy trzeba odpuścić i mieć to miłe uczucie, że teraz intuicja odwala za nas tą całą
0: najczarniejszą robotę.
1: Najczarniejszą robotę. I to jest też jakby naukowo potwierdzone, jak to działa, ponieważ kiedy intensywnie myślimy nad jakimś problemem, to zaczynają się tworzyć coraz grubsze połączenia nerwowe wokół tych myśli, które świadomie analizujemy. A kiedy my zaczynamy się relaksować, to obniża się ogólne pobudzenie naszego umysłu i nasz umysł nagle zaczyna mieć dostęp do informacji, do których wcześniej nie miał, i zaczyna mieć dostęp do takich odległych skojarzeń, które rzeczywiście może zlepić razem z tymi nowymi informacjami w nową całość. Polecam tą technikę.
0: Czyli teraz bardzo ważne pytanie, pani doktor, jak się dobrze zrelaksować?
1: Myślę, że każdy to musi indywidualnie znaleźć sposób, ale jeżeli mamy problem z relaksacją, to zawsze można pójść spać. Bo kiedy my idziemy spać, świadomość jest wyłączona i wtedy mamy pewność, że intuicja będzie niezaburzony sposób dla nas pracować.
0: Wtedy się mówi, że trzeba się przespać z jakimś problemem.
1: Myślę, że właśnie stąd wyszło to powiedzenie.
0: A to nie przespanie się z problemem, tylko po prostu danie szansy naszej intuicji, którą wszyscy mamy. Pani doktor, a gdyby miała pani dać jedną radę, kiedy najbardziej warto zaufać intuicji, a kiedy ją zakwestionować?
1: Ja myślę, tak, trzeba popatrzeć też, jak bardzo zawzięta jest nasza intuicja, bo jeżeli ona coś nam na początku podpowiada, my zaczynamy szukać informacji, żeby na przykład ją zakwestionować, to może być taki moment, że intuicja jakby stwierdzi, okej, ja przeoczyłam jakieś informacje i rzeczywiście twoja świadomość jest lepsza i ten impuls po prostu się wyciszy, jeżeli znajdziemy informacje, które są w kontrze do intuicji. Ale jeżeli my będziemy szukać kolejnych informacji, które są w kontrze do intuicji, a intuicja będzie cały czas bardzo silnie nam podpowiadać, że jednak ona uważa, że ma rację, to myślę, że trzeba naprawdę jej posłuchać.
0: Czym jest i czy istnieje intuicja? No to już wiemy, czym jest i że istnieje naprawdę. A naszym gościem była pani dr Matylda Gerber, która specjalizuje się w badaniu roli intuicji w podejmowaniu decyzji liderów. Pani doktor, bardzo dziękuję. Ufajmy swojej intuicji.
1: Dziękuję również.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
2: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
4: It means you're a loser.
2: Wszyscy ludzie Trumpa.
5: Nowa fala lewicy w USA. Trump bije na alarm. Co naprawdę dzieje się za oceanem?
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18:00 w radiu RMF 24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
6: You deserve a little entertainment.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zaczynamy Fakty w RMF FM, jest godzina 15, od teraz dyżur rozpoczyna Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry, zapraszam. Premierka Ukrainy Julia Sfrydenko odchodzi ze stanowiska. Zbieramy komentarze w tej sprawie. 21. pakiet unijnych sankcji wymierzony w Rosję ponownie na negocjacyjnym stole. Dziś rozmawiać o nim będą ambasadorowie państw wspólnoty. Polskie siatkarki przegrały z Japonkami. Zabraknie ich w związku z tym w turnieju finałowym Ligi Narodów. Szykuje się rekonstrukcja rządu na Ukrainie. Premier tego kraju Julia Sfrydenko ogłosiła swoją rezygnację. Wcześniej jej dymisję zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent dodał, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i w strukturach ochrony państwa. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jakubie, czy wiadomo, jaką funkcję może objąć Sfrydenko?
2: Julia Sfrydenko może objąć funkcję specjalnego wysłannika Ukrainy w relacjach ze swoim kluczowym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Tak uważa ukraiński dziennikarz radia NV Ołech Bilecki.
3: Ta zagraniczna strategia potrzebuje zmian, potrzebuje innego podejścia i to podejście powinno polegać na wzmacnianiu tych kierunków. Czyli to nie jest jakiś tam jeden zagraniczny kierunek, czyli polityka zagraniczna jako taka, tylko wiele kierunków i no tak to miałoby wyglądać.
2: Wołodymyr Zełenski miałby powołać także dodatkowych ministrów, którzy będą odpowiedzialni tylko za relacje z poszczególnymi partnerami, w tym także z Polską. Ma być to próba naprawy relacji na linii Kijów-Warszawa. Powołany ma też zostać specjalny wysłannik do rozmów w sprawie wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Za pół godziny rozpoczyna się w Brukseli nadzwyczajne posiedzenie unijnych ambasadorów. Potwierdziły się tym samym doniesienia dziennikarki RMF FM. Przedstawiciele państw wspólnoty podejmą kolejną próbę uzgodnienia 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Chodzi o to, żeby jutro zatwierdzili go ministrowie spraw zagranicznych. Czas nagli, bo już 15 lipca automatycznie zmieni się limit cenowy na rosyjską ropę. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, dlaczego ten termin jest tak ważny?
4: Bruksela chce uniknąć automatycznego złagodzenia jednej z najważniejszych sankcji wobec Rosji. Po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. A zgodnie z obowiązującym mechanizmem od 15 lipca automatycznie wzrósłby również limit, przy którym zachodnie statki ubezpieczyciele mogą obsługiwać transport rosyjskiej ropy. To pozwoliłoby Rosji więcej zarabiać na eksporcie surowca i osłabiłoby skuteczność sankcji. Dlatego Komisja Europejska chce utrzymać ograniczenia na obecnym poziomie. Zastrzeżenia jednak mają Grecja, Cypr i Malta, a dodatkowo spór trwa także o zakaz wydawania wiz rosyjskim żołnierzom walczącym przeciwko Ukrainie. Dlatego negocjacje będą trwać do ostatniej chwili.
1: Biało-czerwone siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W ostatnim meczu fazy zasadniczej w Osace Polki przegrały 2-3 z Japonią. Mecz zakończył się asem serwisowym. W faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasza drużyna roztrwoniła w tym meczu okazałe prowadzenie.
5: Polki wygrały w dobrym stylu dwa pierwsze sety, szczególnie w drugiej partii ta przewaga naszej drużyny była bardzo wyraźna. Set wygrany 25-14, ale Japonki nie są drużyną, która miałaby się takim obrotem spraw podłamać. Nowy set to nowa historia i w tym duchu rywalki odrabiały straty. Kolejne dwie partie padły ich łupem i tak dotarliśmy do tiebreaka. W nim bardzo wyrównana walka. Tradycyjnie na każdy punkt trzeba było sobie solidnie zapracować, no bo Japonki były bardzo waleczne w obronie. Biało-czerwone przegrały tę część meczu 13-15, zatem turniej finałowy w Makao bez udziału naszej reprezentacji.
6: To dzieje się w twoim regionie.
1: Duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tramwaje nie jeżdżą między Rondem Mogilskim a Rondem Czyżyńskim. Jedną z najważniejszych tras tramwajowych w mieście trzeba było zamknąć z powodu budowy nowej linii do Mistrzejowic.
7: Wepniemy się po prostu naszą infrastrukturą do istniejącej w tym wcześniej wymienionym ciągu. Planujemy pracę przez 4 dni, czyli jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, warunki atmosferyczne także będą sprzyjać. Tramwaje powinny zostać, ruch tramwajowy powinien być z powrotem uruchomiony od pierwszych kursów porannych w środę 15 lipca.
1: Wyjaśnia Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gulermak. W związku z tymi pracami uruchomiono zastępcze linie tramwajowe i autobusowe, a budowa linii do Mistrzejowic zakończy się 31 sierpnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: widzę te burzowe chmury przesuwające się po mapie i proszę bardzo, tutaj akurat jest na południu kraju dosyć mocno i jest deszczowo, ale ten deszcz nie ominie właściwie prawie nas wszystkich, prawie, bo widzę, że wyjątek to głównie północ i północny wschód. Suwałki teraz 20 stopni, Gdańsk 20, Koszalin 20, Szczecin 27, czy to nie pomyłka mapy, Łódź 19, Katowice 15 stopni Celsjusza.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Marlena Chudzio przed mikrofonem. Czas obecna. Zacząć. Fakty w RMF FM, jest 17.
1: Wśród poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli jest bardzo wiele dzieci. Straciły rodziców, domy i szkoły. Pomaga im m.in. UNICEF. Królową poznaliśmy wczoraj, jak to zostanie królem Wimbledonu. Za chwilę startuje finał, w którym zmierzą się Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Zaczynamy jednak od drogowych utrudnień ze Świętokrzyskiego. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 74 w Skorzeszycach. Między Opatowem i Kielcami zderzyły się dwie osobówki. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Do ponad 4300 wzrósł bilans śmiertelnych ofiar podwójnego trzęsienia ziemi, które pod koniec czerwca nawiedziło Wenezuelę. Liczba osób, które na skutek kataklizmu utraciły dach nad głową, zbliża się do 18 tysięcy. Co druga osoba, która potrzebuje pomocy, to dziecko, opisuje w rozmowie z RMF FM Renata Bem, dyrektor UNICEF Polska, czyli organizacji, która pracuje na miejscu.
2: To są dzieci, które straciły kogoś z rodziny, to są dzieci, które straciły albo domy, albo szkoły. To są dzieci, które tak nagle straciły dostęp do edukacji.
3: Co teraz dzieje się z tymi dziećmi?
2: W tej chwili na tyle, na ile jest to możliwe, staramy się im zabezpieczyć takie miejsca zwane miejscami przyjaznymi dzieciom. To są miejsca, gdzie te dzieci mogą przyjść, spędzić czas, otrzymać podstawową opiekę medyczną, jeżeli takowa jest potrzebna, ale przede wszystkim mają szansę na sekundę zapomnieć o tej otaczającej ich rzeczywistości.
1: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. 70 tysięcy policjantów i żandarmów będzie we wtorek zaangażowanych w utrzymanie porządku we Francji. Ma to związek ze Świętem Narodowym, a także wieczornym półfinałem piłkarskich Mistrzostw Świata z Hiszpanią. W Paryżu regularnie dochodzi do ulicznych burt i zamieszek po meczach reprezentacji Francji, a także Paris Saint-Germain. Demolowane są sklepy, samochody, lokale usługowe i gastronomiczne. Po ostatnim finale Ligi Mistrzów i zwycięstwie PSG nad Arsenalem Londyn francuska policja zatrzymała ponad 400 osób. Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew, który z nich wygrał Wimbledon. Włosko-niemiecki tenisowy pojedynek w Londynie rozpocznie się za kilka minut, a w faktach teraz Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry. Argumenty na korzyść obu stron.
4: No, Sinner to zeszłoroczny triumfator Wimbledonu, lubi tamte rekordy, w ostatnich latach zawsze osiągał minimum ćwierć finał. Zwieriew, no, za to na pewno podbudowany wygranym wiosną Rolandem Garrosem. Na Wimbledonie wcześniej grał co najwyżej w czwartej rundzie, teraz ma finał, zatem dla niego to jest wyjątkowy sezon. Włoch i Niemiec zagrają ze sobą po raz 15, w tym bezpośrednim zestawieniu 10-4 prowadzi Sinner i to on będzie faworytem. W drodze do finału obaj przegrali w Londynie tylko po dwa sety, spędzili też na korcie no niemal tyle samo czasu. Różnica wynosi niespełna 30 minut, a mówimy o ponad 15 godzinach gry.
1: Z Patrykiem połączymy się w faktach za godzinę.
5: To także są fakty.
1: Jest kolorowy, pięknie podkreśla talię i idealnie pasuje do współczesnych stylizacji. Gorset krakowski powraca na ulicę. Warto przypomnieć, że nie chodzi o dawny element bielizny modelujący pas, a o część stroju ludowego. Przepięknie zdobiony serdak. Jak go nosić współcześnie, podpowiadają członkinie Stowarzyszenia Gorset Krakowski.
6: Nie przewrócimy w całości stroju krakowskiego. Nie będziemy nagle chodzić w spódnicach i w chustkach. Też dlatego, że jest to niewygodne i może mniej praktyczne. Natomiast te drobne elementy, chociaż chustka do przewiązania jako apaszka też świetnie by się nadawała, gorset sam w sobie do dżinsów, do spódnicy, w szczególności w dzisiejszych czasach z tą szeroką nogawką, też materiałowych spodni. Ja dzisiaj mam akurat na sobie koszulę, ale w takie cieplejsze dni, gdy wyjdę na miasto, to noszę go jako taką kamizelkę, taki topik. Błyszczący cekinami topik.
1: Mówi Ewa Doktor, która dodaje, że nie chodzi tylko o wyróżnienie się z tłumu ciekawym dodatkiem, ale też o kształtowanie świadomości i dumy z tradycji. Stowarzyszenie organizuje warsztaty szycia gorsetów, a w planie ma otwarcie wypożyczalni. Przepiękne gorsety na zdjęciach możecie zobaczyć na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: No jeszcze na południowym wschodzie kraju. To zimne lato. 12 stopni Zakopane, 15 stopni Kielce. Tutaj widzę, że jeszcze okolice Lublina 18, Podkarpacie 14, 17. No, a na przykład na zachodzie 28 stopni. Jutro w ciągu dnia od 22 na Podkarpaciu i Wybrzeżu do 27 w centrum i na zachodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczenia. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: My co przestanie, a co zacznie się opłacać?
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
2: Już w czwartek, po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: No to mamy już 18, zaczynamy. Fakty w RMF FM. Marlena Chudża ponownie przed mikrofonem.
1: Weekendowe popołudnie i problemy na drogach. Jesteście w trasie, dajcie radio głośniej. Gem za gem, punkt za punkt trwa starcie Janika Sinnera i Aleksandra Zwieriewa w finale Wimbledonu. A na deser faktów nie zabraknie oryginalnych przysmaków.
2: Kaparów z mniszka lekarskiego, chipsów z babki lancetowatej.
1: Tak jest w Puławach. Trzy osoby trafiły na badania do szpitala po tym, jak w podlubelskim Wojciechowie ciągnik rolniczy wjechał w przechodniów. W miejscowości odbywa się impreza. Na drodze jest dużo pieszych. Poszkodowani to kobieta i dwójka jej dzieci. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 19 na Mazowszu. W Kuskach zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zablokowana. Także trzy samochody zderzyły się na krajowej drodze numer 25 w Złotnikach Kujawskich. Ucierpiała jedna osoba. Utrudnienia są między Bydgoszczą a Inowrocławiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
3: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
1: Tenisowe emocje w Londynie, trwa finał Wimbledonu. Janik Sinner gra z Aleksandrem Zwieriewem. To spotkanie obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Pierwszy set bardzo wyrównany.
4: No tak, obaj panowie skoncentrowani, ale dbają też o to, by budować na początku tego finału swoją pewność siebie. Po udanych zagraniach zaciśnięta pięść, czy u Sinnera, czy u Zwieriewa, tak żeby właśnie nakręcać się w taki pozytywny sposób. Obaj na razie świetnie serwują. Efekt jest taki, że nie mieliśmy jeszcze żadnego przełamania w tym meczu. No i tak idą gem za gem. W tym momencie 6-5 dla Sinnera, ale serwuje Zwieriew. Także na razie wszystko wskazuje na to, że to skończy się tiebreakiem w pierwszym secie.
1: Będziemy śledzić to starcie. Mieszkańcy Szczecina czekają od lat na bezpośrednie połączenie kolejowe z Berlinem. Niemcy rozpoczynają właśnie drugi etap przebudowy trasy w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Od 5 lat z Berlina można dojechać pociągiem jedynie do Angermünde. To stamtąd ma przesiąść się trzeba na zastępczy autobus do Szczecina. To niewygodne rozwiązanie, mówią pasażerowie.
5: Oczywiście powinna być kolej do Berlina. Mieszkamy w Poczdamie ogólnie, ale teraz właśnie przyjechaliśmy, mieliśmy wolny weekend, więc przyjechaliśmy tutaj pozwiedzać, pojechać nad morze.
6: I czym przyjechaliście?
5: Pociągiem.
6: Pociągiem, ale z jakąś przesiadką? Czy?
5: Tak, z wieloma przesiadkami. Byliśmy
6: Pasywalk.
5: Właśnie stamtąd przesiedliśmy się, czekaliśmy na następny pociąg około pół godziny, więc trochę czasu to zjadło.
6: To ile taka podróż zajęła w sumie?
5: Od nas około 3,5 godziny. Jeśli właśnie można by było z Berlina tutaj jechać, to pewnie 2 godziny nawet. Bardzo dużo czasu by się oszczędziło.
1: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Budowa 30-kilometrowego odcinka między Bazowa granicą z Polską ma zakończyć się w przyszłym roku. W międzyczasie powinny rozpocząć się prace po polskiej stronie. Ich finał zaplanowano na 2029 rok. W Puławach pachnie dziś swojską kuchnią. Lokalne koła gospodyń wiejskich chwalą się talentem kulinarnym. Między obowiązkowymi pierogami i sernikami kryją się też mniej oczywiste perełki.
2: Te moski się dzisiaj piekły 3 godziny w towarzystwie kaparów z mniszka lekarskiego, chipsów z babki lancetowatej.
7: Taka babka z trawnika.
2: Taka babka z trawnika.
7: Kapary z mniszka.
2: Takie pączki z mniszka tylko można w ciągu tygodnia zebrać.
8: To są takie malutkie groszeczki.
7: Lędźwian.
8: Lędźwian, tak.
9: Lędźwian to jest taki staropolski groch.
7: Krokiety z miodem.
8: Z miodem i z twarogiem.
7: Tutejsze krowy, tutejsze pszczoły.
8: Tak, wszystko jest tutejsze.
1: A w Puławach wśród gospodyń wiejskich zaokrąglał się reporter RMF FM Dominik Smaga. A za godzinę w faktach też będzie lokalnie i tradycyjnie, ale tym razem o modzie.
10: Dostawałam w Krakowie pytania, co to takiego i skąd taka bluzka.
1: A ta bluzka to element krakowskiego stroju, który coraz częściej nie leży w muzeum, a wychodzi na ulicę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
3: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Tu radio RMF24.

0: 19, czas zacząć fakty w RMF FM. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie. Marlena Chudzio.
1: Nie ma zgody w sprawie 21. unijnego pakietu sankcji przeciw Rosji. Kompromisu nie wypracowano podczas spotkania ambasadorów. Aleksander Zwieriew o krok bliżej do zwycięstwa Wimbledonu. Wygrał jeden set, ale pojedynek z Janikiem Sinnerem trwa. Krakowski gorset, element regionalnego stroju, ma swoje miłośniczki. Namawiają inne kobiety, by ten piękny dodatek nosić na co dzień. Ambasadorom państw Unii Europejskiej po raz kolejny nie udało się uzgodnić 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Jutro sprawą zajmą się ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Czasu zostało jednak bardzo niewiele. Już 15 lipca automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burgino. Kasiu, dlaczego ten termin jest tak ważny?
2: Jeśli do 15 lipca nie będzie porozumienia, automatycznie wzrośnie limit cenowy na rosyjską ropę, przy którym zachodnie firmy mogą obsługiwać transport tego rosyjskiego surowca. Stało się to problemem, bo po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. W praktyce oznaczałoby to złagodzenie sankcji i umożliwiłoby Rosji większe zarobki na eksporcie ropy i finansowanie wojny. Komisja Europejska chce tego uniknąć, ale nadal nie ma zgody między państwami członkowskimi. Ministrowie spraw zagranicznych Unii nie podejmą jutro formalnej decyzji, jednak mogą wywrzeć polityczną presję, by negocjacje zakończyły się przed upływem środowego terminu.
1: Pierwszy set po tiebreaku dla Aleksandra Zwieriewa. Niemiec walczy w finale Wimbledonu z Włochem Janikiem Sinnerem. Ponownie w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, który obserwuje to spotkanie. Druga partia też przynosi emocje. Patryku, słyszymy się?
3: Tak, słyszymy. Tak, to jest bardzo wyrównane spotkanie. No, Zwieriew pokazuje maksimum chyba swoich umiejętności. Sinner oczywiście świetny, ale myślę, że drzemią w nim jeszcze jakieś rezerwy. Panowie popisują się co jakiś czas naprawdę wspaniałymi wymianami, dużo w tym techniki. No także właściwie mamy tutaj wszystko, czego potrzebuje nawet wybredny fan tenisa. Pytanie, czy ktoś tu w końcu wypracuje sobie jakąś wyraźniejszą przewagę, także taką psychologiczną. Teraz w drugim secie 5-4 prowadzi Zwieriew, ale serwuje Sinner i prowadzi w tym gemie. No panowie na korcie spędzili już grubo ponad półtorej godziny i grają gem za gem. Żaden nie ma zamiaru odpuścić.
1: W końcu to Wimbledon. Zmotoryzowani uważajcie na krajowej 28 w Podkarpackiem. W Siepietnicy osobówka wypadła z drogi. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. W faktach wracamy do największych zagadek współczesnej fizyki, o poszukiwaniu ciemnej energii, której wciąż nie widzimy, a której obecność mogłaby wyjaśnić grawitacyjne efekty we wszechświecie, mówi nam profesor Hiriana Peiris z Uniwersytetu Cambridge. Jak podkreśla, w naszym obrazie wszechświata brakuje też tak zwanej ciemnej energii, którą jeszcze trudniej zrozumieć. Kiedy wszechświat mówi ci, że wszystko, co znamy i co testowaliśmy w laboratorium, stanowi tylko 5% jego zawartości, to myślę, że natura sygnalizuje, że jest coś bardzo głębokiego w fundamentalnej fizyce dotyczącej najmniejszych skal, czego nie rozumiemy. Niestety prowadzi to do fizyki w skalach energii, które są bardzo trudne do przetestowania w laboratorium za pomocą zderzaczy cząstek. Mówi całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Hirianą Peiris. Znajdziecie na rmf24.pl.
4: Moda w faktach RMF FM.
1: Moda na regionalne. W Krakowie rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Gorset Krakowski. Członkinie namawiają krakowianki do noszenia elementów krakowskiego stroju na co dzień. Ewa Doktur potwierdza, że nosząc pięknie haftowany gorset, można zebrać sporo komplementów.
5: To jest bardzo twarzowy, że się pięknie wygląda. Ja też noszę z kapeluszem, więc to takie daje efekt boho, mówiąc językiem nowoczesnym. Dziewczyny z stowarzyszenia mówią, że dzieci odwracają głowy i proszą mamy, mamo, ja też chcę mieć taki. Posiadając taki gorset, zarażamy pozytywną oczywiście tego słowa znaczeniu innych do tego, żeby też sobie coś takiego sprawić i trzymać w swojej skrzyni drogocennej w domu.
1: 25 lipca okazja, by wyjąć ze skrzyni i zaprezentować. Organizowany będzie Dzień Stroju Krakowskiego na Starym Kleparzu. A pomodowe inspiracje gorsetowe odsyłamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: Rampa w poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie 21 na zegarach. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Marlena Chudzio.
1: Od ostrzeżeń drogowych z Łódzkiego i Małopolski zaczynamy te fakty. Zbieramy też polityczne komentarze w sprawie muru pamięci zapowiedzianego wczoraj przez premiera Donalda Tuska. Będzie pewien zielony bohater i jego rocznica.
2: Ogry mają warstwy.
1: A w faktach sportowych oczywiście finał Wimbledonu. Jannik Sinner pokonał Aleksandra Zwieriewa. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S8 w Łódzkiem. W Siąganowie między węzłami Łask i Zduńska Wola samochód dostawczy wjechał w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Jedna osoba została ranna natomiast w miejscowości Gorzyń Górny w Małopolsce. To już krajowa 28. Tam osobówka uderzyła w drzewo. Droga jest zablokowana. Nawet w koalicji rządowej politycy nie znają szczegółów dotyczących powstania muru pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie. O stworzeniu takiego monumentu mówił wczoraj premier Donald Tusk. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak politycy komentują ten pomysł szefa rządu?
3: Krytyki nie słyszę, choć wśród polityków opozycji daje się wyczuć lekki dystans do słów premiera.
4: Uwierzę, jak zobaczę.
3: Mówi krótko Jarosław Sellin z PiS. Z kolei Bartłomiej Pejo z Konfederacji uważa, że wczorajsza deklaracja premiera to gra obliczona na efekt.
5: W tej chwili pan premier próbuje osiągnąć sukces wizerunkowy i polityczny. Jeśli nie będzie to mocno obciążające dla budżetu państwa, a pewnie nie będzie, to nie mam zastrzeżeń, ale musimy poznać szczegóły.
3: Tyle tylko, że tych szczegółów nikt nie zna, nawet Jakub Stefaniak z kancelarii premiera.
6: Szczegóły będą komunikowane w najbliższym czasie. Ja nie chciałbym dzisiaj mówić o konkretnych datach, bo tak jak powiedziałem, żeby móc ten mur postawić, to trzeba też zebrać podstawowe dane, które na tym murze mają się znaleźć. Chodzi o konkretne nazwiska.
3: I dodaje, że pomnik musi być tak zbudowany, by móc dopisywać na nim kolejne nazwiska w toku prac ekshumacyjnych.
1: Mieszkańcy Szczecina chcą bezpośredniego połączenia kolejowego z Berlinem. Od 5 lat, aby dostać się do stolicy Niemiec koleją, większość trasy trzeba przejechać autobusem, a później w Angermundy przesiąść się na pociąg. To z powodu przebudowy linii kolejowej. Mieszkańcy zauważają, że inne duże polskie miasta mają bezpośrednie połączenia do Berlina.
7: Jest z Warszawy, jest z Krakowa, jako fan pociągu, dlatego że bardzo dużo Niemców jest na Pomorzu, to myślę, że to by było dobre połączenie.
8: Z Warszawy jest połączenie do Berlina.
7: Jest. Bardzo dobre.
9: Bardzo dobre.
8: No, a Szczecin tak. Jest tak blisko i nie ma.
9: Tak, to prawda i dziwne.
10: Berlin, stolica Niemiec, no to na pewno by się przydało, nie? Dużo ludzi na pewno by skorzystało z tego.
1: Usłyszała Anna Pałamar. Właśnie rozpoczyna się drugi etap przebudowy linii kolejowej na trasie z Berlina do Szczecina. Chodzi o odcinek od niemieckiej miejscowości Pasów do granicy z Polską. Inwestycja będzie mieć 2 lata opóźnienia. Po jej zakończeniu pociągi między Szczecinem a Berlinem mają rozwijać prędkość nawet do 160 km na godzinę. Przejazd zajmie wtedy 1,5 godziny.
11: To nie fikcja, to fakty.
1: Polski Shrek bawi już ćwierć wieku. 13 lipca weszła do krajowych kin bajka, którą pokochali dorośli. A zielony potwór i osioł na stale wstali się do historii animacji wraz z kultowymi tekstami.
12: Niebieskie kwiaty i kolce, niebieskie kwiaty i kolce, niebieskie kwiat byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą.
2: Gadaj albo...
13: Nie, nie guziczki, nie moje lukrowane guziczki.
2: Więc gadaj, gadaj co wiesz.
13: Dobrze, powiem... Żwirek kręci z muchomorkiem.
2: Z muchomorkiem?
13: Tak, z muchomorkiem!
2: Warstwy! Cebula ma warstwy. Ogry mają warstwy. Cebula ma warstwy, dociera...
1: Do tej pory powstały 4 części opowieści. W przyszłym roku mamy poznać 5. odsłonę historii.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wimbledon na początek mistrzowskich faktów sportowych. Patryk Serwański.
15: Jannik Sinner powtórzył sukces sprzed roku. Włoch został triumfatorem Wimbledonu. Finał zakończył się kilka minut temu. Pokonał Sinner w tym finale Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. W całym meczu tylko 2 przełamania. Właśnie na korzyść Sinnera. Pierwsze dopiero w 32 gemie. To pokazuje, jak wyrównany był ten pojedynek. W nagrodę dla Włocha czek na 3 600 000 funtów. No były w tym meczu i techniczne popisy z obu stron. Były świetne serwisy, były też długie wymiany. Za chwilę wręczenie nagród. Polskie siatkarki bez awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Dziś w ostatnim meczu fazy zasadniczej biało-czerwone miały jeszcze szansę na ćwierćfinał, ale przekreśliła ją porażka w Osace z Japonkami 2-3. To było coś, czego naprawdę chcieliśmy. Awans do turnieju finałowego byłby najbardziej korzystny. Z drugiej strony zyskujemy dodatkowy czas na odpoczynek i przygotowania do Mistrzostw Europy. Podsumował trener Stefano Lavarini. Jagiellonia Białystok ma nowego piłkarza. To Portugalczyk Rodrigo Conceição. Boczny obrońca pochodzi z piłkarskiej rodziny, jest synem znanego reprezentanta Portugalii, Sergio Conceição. Jego bracia też grają w piłkę, Francisco w Juventusie, a Moises w drugiej lidze portugalskiej. Weekend w Krakowie upłynął pod znakiem lekkoatletycznych mistrzostw Polski lat 23. U panów nie zawiódł Maksymilian Szwed. Był pierwszy w biegu na 200 i na 400 metrów. Zawodnik z powodu kontuzji nie startował w sezonie halowym. Teraz chce biegać na 400 metrów w czasie poniżej 45 sekund.
4: Teraz następna stacja to Mistrzostwa Polski Seniorów. Mam nadzieję, że wtedy znowu mi się uda pobiec poniżej 45 sekund. A teraz jadę na obóz do Zakopanego, jeszcze dorobić trochę formę i mam nadzieję, że na Mistrzostwa Polski Seniorów już pokażę bardzo wysoki poziom.
15: No, seniorskie Mistrzostwa Polski w Białymstoku za 2 tygodnie.
0: Od północy do Mazur zmierza niewielka burza, tam uważajcie. Wieczorem i w nocy gdzieniegdzie możliwe mgły, niewielki deszcz na wybrzeżu, na wschodzie kraju, w centrum oraz miejscami na Dolnym Śląsku. Temperatura od 11 w górach przez 12 w Kielcach do 17 nad morzem. Jak będzie jutro? O tym w prognozie za godzinę.

0: Godzina 22 punktualnie na zegarach. Czas na fakty w RMF FM. Przedstawi je Marlena Chudzio.
1: Tragiczny pożar w pubie w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Nie żyje co najmniej 27 osób. Premier Ukrainy Julia Swirydenko zrezygnowała ze stanowiska. Wcześniej jej dymisję zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Będą też uliczne wrażenia teatralne, a w faktach sportowych emocje po właśnie zakończonym Wimbledonie. Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze pubu w Bangkoku. Kilka kolejnych trafiło do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim są stanie. Służby informują, że strażakom udało się już opanować pożar. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać ludzi próbujących uciekać z ogarniętego ogniem budynku i unoszący się czarny dym. Amerykański senator Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie. Miał 71 lat. Donald Trump opisywał go jako naturalnego polityka, jednego ze swoich najbliższych sojuszników. O szczegółach waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Jeszcze kilka dni temu w Kijowie wzywał do nałożenia większych sankcji na Rosję. Tam spotkał się z prezydentem Ukrainy.
3: So when I get back to Washington,
2: miał przygotowany projekt pakietu sankcji na Rosję. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa. Jeszcze w piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grahama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji. Jeden z najostrzejszych krytyków Putina i Moskwy. Mnożą się pytania o to, czy został otruty przez Rosję. Pojawiają się wezwania do szczegółowego śledztwa.
1: Zmiana na szczytach władzy w Ukrainie. Swoją rezygnację ogłosiła dziś premier Julia Swirydenko. Wcześniej jej dymisję zapowiedział Wołodymyr Zełenski, podkreślając jednakże zaproponował Swirydenko objęcie nowego kierunku współpracy z kluczowym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Zełenski chce też utworzyć stanowiska dla osób, które zajmą się relacjami z Unią Europejską, a także Polską.
4: Oddzielny taki kierunek to relacje z sąsiadami i tutaj odrębnie stoją Polska a Węgry, czyli tych dwa kraje, które potrzebują też takiego specjalnego, powiedzmy, człowieka, specjalne stanowisko, specjalną osobę, która by tym się zajmowała.
1: Mówił ukraiński dziennikarz Ołech Bilecki w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. O polsko-ukraińskich relacjach będziemy rozmawiać także w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej z Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy po ósmej.
5: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
1: Na Rynku Głównym w Krakowie zaczyna się właśnie jeden z ostatnich spektakli 39. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Ulica. Przez ostatnie dni mieszkańcy i turyści mogli podziwiać w dzień i w nocy artystów z całego świata.
6: Wygląda to trochę jakby pan imitował przeróżne zmiany rozmiaru własnej dłoni, ale co to oznacza? To nie jest pierwszy spektakl, który widzimy i w gruncie rzeczy jest to dosyć szerokie spektrum przeróżnych form teatralnych, więc naprawdę fajne.
7: Bardzo fajne i bardzo fajny pomysł.
8: Przecież każdy widzi coś swojego tutaj, tak?
1: Mówili widzowie. W ramach festiwalu pojawili się artyści z Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. Ja mówię do usłyszenia. Kolejne fakty o 23 przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz oczywiście mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
9: Charakterystyczny puchar już w rękach Janika Sinnera. Włoch wygrał Wimbledon. W finale w czterech setach pokonał Aleksandra Zwieriewa. Dla Sinnera to piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze. No, po meczu przyznał, że londyński turniej jest wyjątkowy. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa niż ten kort. To jest zupełnie wyjątkowy dzień. Nie wiesz, ile razy w karierze będziesz mógł zagrać podczas finałowej niedzieli na Wimbledonie. Sinner dziękował też swojemu rywalowi i docenił jego grę w trakcie całego turnieju. No, Zwieriew bowiem zanotował swój najlepszy Wimbledon w karierze. Pierwszy tydzień rywalizacji w Tour de France za nami. Peloton ma w nogach już ponad 1400 km. Dziewiąty pagórkowaty etap padł łupem Mathieu van der Poela. To był sprint z czteroosobowej ucieczki. Bardzo trudny dzień. Początek wyścigu nie był dobry dla naszej drużyny, ale potrafiliśmy zachować spokój. Wiedzieliśmy, że wrócimy kolejnego dnia, w drugim lub w trzecim tygodniu. No, bardzo miło jest udać się na dzień wolny w wyścigu po etapowym zwycięstwie. Podsumował holenderski kolarz. 6 sekund za uciekinierami finiszował lider wyścigu, Słoweniec Tadej Pogacar. 100 meczów mundialu już za nami. Pozostały jedynie 4. Na razie na turnieju padły 292 bramki. Najlepsi strzelcy Kylian Mbappe i Leo Messi mają po 8 trafień. Szansa na poprawienie dorobku w meczach półfinałowych. Poza turniejem już 44 reprezentacje. Grono tych, którzy zawiedli, otwierają Niemcy. Odpadli już w 1/16 finału. Brazylia dotarła na przykład do 1/8. To też jest wynik poniżej oczekiwań.
10: Ciężko się mi się ogląda Brazylię i myślę, że pamiętam te wielkie sukcesy. Trochę ten światowy top Brazylijczykom odjechał. Mieli momenty, gdzie starali się wracać do tego, szczególnie poprzez taką jakąś indywidualną, no ale okazało się to zdecydowanie za mało.
9: Tak mówił Robert Kolendowicz. Rozmowę z trenerem znajdziecie na rmf24.pl.
0: Poniedziałek nie będzie sprzyjać urlopowiczom w górach i na wybrzeżu. W tych miejscach będzie najchłodniej, maksymalnie 20-21 stopni. W górach silny wiatr, nad morzem możliwy przelotny deszcz. Więcej opadów na wschodzie kraju od Suwałki po Rzeszów. Słońce jednak będzie przebijać się przez chmury, a temperatury na pozostałym obszarze kraju przyjemniejsze. 27 Białystok, Toruń, Gorzów, 25 Katowice, Opole, 22 stopnie w Przemyślu.
11: Radio LMF24.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
2: To tak zwane saperki.
3: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: O 23.00 posłuchajmy faktów w RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, Arku.
1: Witam, zapraszam. Cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych, tak przekonuje Donald Trump. Iran zapowiedział wcześniej, że będzie ona zamknięta do odwołania. Przez niemal dobę strażacy walczyli z pożarem składowiska odpadów w Strzegomiu. Spłynęła tam także część zabudowań kolejowych. Wciąż rośnie bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Prezydent USA przekonuje, że cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych mimo wcześniejszych zapowiedzi Iranu. Według amerykańskiego przywódcy Teheran miał zgodzić się na porozumienie dotyczące rezygnacji z programu nuklearnego, a niedługo później zaatakować dronem statek w regionie cieśniny. Amerykańskie dowództwo centralne podkreśla, że Iran nie kontroluje Ormuzu, a szlak pozostaje międzynarodową drogą morską. Dodaje, że siły USA są rozmieszczone w regionie i gotowe do działania. Blisko 200 strażaków walczyło w kulminacyjnym punkcie z pożarem składowiska odpadów w dolnośląskim Strzegomiu. Ogień strawił tam część zabudowań kolejowych, ale największym problemem dla strażaków przez blisko dobę była pryzma odpadów z tworzywa sztucznego.
2: Tam był budynek magazynowy, stary budynek magazynowy, również on był objęty pożarem. Na chwilę obecną z rozpoznania wynika, że się dach zapadł do środka. Składowisko odpadów pochodzenia plastikowego, to są zmielone plastiki z w tym miejscu, tutaj były to składowane, doszło do pożaru w momencie szczytowym, 45 jednostek pracowało tutaj na miejscu.
1: Mówił młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Prawie 18 tysięcy osób straciło dach nad głową, a prawie 17 tysięcy zostało rannych w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę pod koniec czerwca. W faktach RMF FM sprawdzamy, jaka jest sytuacja w kraju, który wciąż walczy ze skutkami kataklizmu.
3: Zniszczenia oczywiście widać, tam nadal trwają działania pomocowe. Jeszcze niedawno wydobywano żywych ludzi, ale w tej chwili już bardziej uwaga przekłada się na to, jak zlikwidować te zniszczenia, co zrobić dalej, jakie podejmować dalsze kroki.
4: Ile czasu może jeszcze zająć doprowadzenie tej sytuacji do takiej, która będzie w miarę normalna?
3: Bardzo długo. Po takich nie umiem tego określić, ani w miesiącach.
4: Są raczej lata.
3: Raczej lata niż miesiące. To się wszystko dzieje bardzo powoli. Mimo oczywiście tego, że jest dużo organizacji, które pomagają i starają się to zrobić jak najszybciej.
4: Czy z Państwa perspektywy można te akcje, te działania porównać do jakichkolwiek innych w innej części świata z dotychczasowych akcji?
3: One są wszędzie bardzo podobne. Zawsze na początku zabezpieczanie najpilniejszych potrzeb, które umożliwiają przetrwanie i przeżycie, a potem powolna walka o powrót do normalności. To zawsze wygląda w ten sam sposób.
1: Opisuje dyrektor UNICEF Polska. Z Renatą Bem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Bilans śmiertelnych ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli cały czas rośnie. Jak podaje Reuters, teraz to prawie 4,5 tysiąca osób.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Opozycja krytykuje przedstawione w tym tygodniu przez rząd rozwiązania dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia. Główny zarzut dotyczy maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy. Przypomnijmy, minister Jolanta Sobierańska-Grenda ograniczyła ją do 240 zł brutto. Michał Radkowski, teraz w faktach z nami. Rozmawiałeś z politykami. Jak każda ze stron politycznego sporu odnosi się do propozycji pani minister?
6: W opozycji słyszę głosy, że to, co w tym tygodniu zrobił rząd, to próba przekierowania uwagi opinii publicznej z afery w szpitalu południowym na sytuację finansową lekarzy.
7: W gruncie rzeczy można powiedzieć szczucie na lekarzy poprzez właśnie tę ustawę o PSL-u, że sobie będziemy te zarobki sprawdzać.
6: Uważa Jarosław Sellin z PiS i dodaje, że propozycja ustawienia maksymalnej stawki za dyżur uderzy w publiczną służbę zdrowia.
7: To łatwo sobie wyobrazić, jakie mogą być tego konsekwencje. Wystarczy, że cała służba prywatna powie, że będzie dawać, nie wiem, 150 zł więcej, to zabraknie lekarzy w służbie publicznej. Moim zdaniem to jest nieprzemyślane i trochę nieodpowiedzialne.
6: Zapowiedź pani minister wywołała krytyczne głosy wśród lekarzy. Nastroje tonuje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
8: W interesie całego środowiska lekarskiego jest to, żeby tę kwestię zarobków uporządkować, tak żeby uczciwie i ciężko pracujący lekarze nie byli obciążani przez opinię publiczną negatywnymi ocenami, które wynikają z tego, że po prostu niektórzy lekarze oszukiwali system.
6: Polityczka dodaje, że powstanie zespół roboczy, w którym zasiądą przedstawiciele resortu zdrowia i środowiska lekarskiego.
1: A na koniec tych faktów jeszcze ostrzeżenie i apel do kierowców. Na drogach północno-wschodniej Polski w najbliższych godzinach mogą pojawić się pojazdy wojskowe. To efekt planowanych szkoleń wydzielonych pod oddziałów Sił Zbrojnych RP. Dowództwo operacyjne rodzaju Sił Zbrojnych zaapelowało o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć ani nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Rano, tak w okolicach wschodu słońca, możliwe mgły i zamglenia w wielu regionach kraju, przede wszystkim na południu. Chyba że będzie padać, to w górach i na Podkarpaciu. Temperatura przed 6 rano nie wyższa niż 12-14 stopni, a taka 8 to już od 16 do 19 stopni. Najchłodniej w górach i nad morzem, tylko 15 kresek.

0: Zbliża się północ, to czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Zgody wciąż nie ma, a terminy gonią. Tylko do 15 lipca kraje wspólnoty mają czas na ustalenie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Zamknięta została jedna z najważniejszych tras tramwajowych. W ten weekend kilkaset osób przeszło przez Katowice w Marszu Autonomii Śląska. Wciąż nie ma zgody co do 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Dyskutowali nad nim ambasadorowie państw Unii Europejskiej. Dziś sprawą zajmą się ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Czasu zostało jednak bardzo niewiele. Już 15 lipca automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. O szczegółach, dlaczego ten termin jest tak istotny, brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szmańska-Borgina.
1: Jeśli do 15 lipca nie będzie porozumienia, automatycznie wzrośnie limit cenowy na rosyjską ropę, przy którym zachodnie firmy mogą obsługiwać transport tego rosyjskiego surowca. Stało się to problemem, bo po wzroście cen ropy na światowych rynkach, m.in. w związku z napięciami wokół cieśniny Ormus, wzrosła także cena rosyjskiej ropy. W praktyce oznaczałoby to złagodzenie sankcji i umożliwiłoby Rosji większe zarobki na eksporcie ropy i finansowanie wojny. Komisja Europejska chce tego uniknąć, ale nadal nie ma zgody między państwami członkowskimi. Ministrowie spraw zagranicznych Unii nie podejmą jutro formalnej decyzji, jednak mogą wywrzeć polityczną presję, by negocjacje zakończyły się przed upływem środowego terminu.
0: Duże utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tramwaje nie jeżdżą między Rondem Mogilskim a Rondem Czyżyńskim. Jedną z najważniejszych tras tramwajowych w mieście trzeba było zamknąć z powodu budowy nowej linii do Mistrzejowic.
2: Wepniemy się po prostu naszą infrastrukturą do istniejącej w tym wcześniej wymienionym ciągu. Planujemy pracę przez 4 dni, czyli jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, warunki atmosferyczne także będą sprzyjać. Ruch tramwajowy powinien być z powrotem uruchomiony od pierwszych kursów porannych w środę 15 lipca.
0: Wyjaśnia Wojciech Janosz, kierownik budowy z firmy Gulermak. W związku z tymi pracami uruchomiono zastępcze linie tramwajowe i autobusowe, a budowa linii do Mistrzejowic ma zakończyć się 31 sierpnia.
3: Fakty na koniec tygodnia w RMF FM.
0: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego. Tak mówił Karol Nawrocki podczas uroczystości w podkarpackim Radrużu, jednej z wielu wsi, w których ukraińscy nacjonaliści mordowali polską ludność. Zdaniem prezydenta rzeź wołyńska była efektem nacjonalistycznej ideologii banderowskiej, na którą nie powinno być miejsca w XXI wieku.
4: Pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy przy ludobójstwie jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
0: O tej zbrodni nie można zapomnieć, tak podkreślali uczestnicy weekendowych uroczystości w Radrużu, wśród których były też rodziny ofiar rzezi.
5: Co roku sobie przypominamy.
6: U mnie z rodziny zginęły 4 osoby.
7: Powinniśmy wybaczyć, przebaczyć i pojednać się wszystkich poległych na Wołyniu, odkopać, pochować zgodnie z naszymi normami.
8: Prezydent Ukrainy powinien nam po prostu dać możliwość dotrzeć do tych ofiar.
0: Z kolei w Katowicach w ten weekend kilkaset osób przeszło w Marszu Autonomii Śląska. Manifestacja nawiązuje do przedwojennej autonomii województwa śląskiego nadanej regionowi w lipcu 1920 roku. Rocznica tego wydarzenia to od wielu lat okazja do przypomnienia o historii i tożsamości Górnego Śląska.
9: W ostatnim spisie powszechnym śląską tożsamość zadeklarowało 600 tysięcy ludzi, z czego wyłącznie śląską 200 tysięcy, a 400 tysięcy tożsamość podwójną. To jest fizycznie niemożliwe, że państwo polskie tej tożsamości nie uznaje.
10: Robimy to po to, żeby Polska nas wreszcie zauważyła, żeby wreszcie uznali nas za mniejszość etniczną, przede wszystkim, żeby wreszcie nasz śląski język uznali.
11: Ślązaczką się urodziła, moja rodzina cała była, ja jestem, moje dzieci są. W szkole trzeba mówić, a w domu się godo.
0: Marsz Autonomii obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Na koniec tych faktów jeszcze sport. Jannik Sinner obronił tytuł na kortach Wimbledonu. Lider światowego rankingu pokonał w finale Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4. Ten mecz trwał blisko 4 godziny. To piąty wielkoszlemowy triumf Włocha w karierze i drugie z rzędu zwycięstwo w Londynie. Sinner został też 10. tenisistą w erze Open, który obronił tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. Z kolei Zwieriew mimo porażki awansuje na drugie miejsce w światowym rankingu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: To już niemal godzina druga, więc czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Teheran oskarża Waszyngton o zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy, mających na celu przywrócenie pokoju w regionie. Tragiczny bilans ofiar i poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi w Wenezueli rośnie. Połowa potrzebujących pomocy to niepełnoletni. Do 2029 roku ma się zakończyć budowa bezpośredniego połączenia kolejowego Szczecina z Berlinem. Iran potępił kolejną falę amerykańskich ataków i oskarża Waszyngton o zniweczenie wysiłków na rzecz przywrócenia pokoju w regionie. Teheran twierdzi też, że Stany Zjednoczone złamały warunki czerwcowego porozumienia i doprowadziły do ponownego wzrostu napięcia w cieśninie Ormus. Tymczasem, jak mówiliśmy w faktach, amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o kolejnych uderzeniach na cele w Iranie. Według USA mają one ograniczyć możliwości przeprowadzania ataków na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Bilans ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrósł do 4490 zabitych. Rannych zostało prawie 17 tysięcy osób, a blisko 18 tysięcy straciło dach nad głową. Co druga osoba, która potrzebuje pomocy, to dziecko, opisuje w rozmowie z RMF FM Renata Bem, dyrektor UNICEF Polska, czyli organizacji, która pracuje na miejscu.
1: To są dzieci, które straciły kogoś z rodziny, to są dzieci, które straciły albo domy, albo szkoły, to są dzieci, które tak nagle straciły dostęp do edukacji.
2: Co teraz dzieje się z tymi dziećmi?
1: W tej chwili, na tyle na ile jest to możliwe, staramy się im zabezpieczyć takie miejsca zwane miejscami przyjaznymi dzieciom. To są miejsca, gdzie te dzieci mogą przyjść, spędzić czas, otrzymać podstawową opiekę medyczną, jeżeli takowa jest potrzebna, ale przede wszystkim mają szansę na sekundę zapomnieć o tej otaczającej ich rzeczywistości.
0: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Mieszkańcy Szczecina czekają od lat na bezpośrednie połączenie kolejowe z Berlinem. Niemcy rozpoczynają właśnie drugi etap przebudowy trasy w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Od 5 lat z Berlina można dojechać pociągiem jedynie do Angermunde, a stamtąd przesiąść się na zastępczy autobus do Szczecina. To niewygodne rozwiązanie, mówią pasażerowie.
4: Oczywiście powinna być kolej do Berlina. Mieszkamy w Poczdamie ogólnie, ale teraz właśnie przejechaliśmy, mieliśmy wolny weekend, więc przejechaliśmy tutaj pozwiedzać, pojechać nad morze.
5: I czym przyjechaliście?
4: Pociągiem.
5: Pociągiem, ale z jakąś przesiadką? Czy?
4: Tak, z wieloma przesiadkami. Byliśmy w Ingolstadt.
5: Pasewalk.
4: Właśnie stamtąd przesiedliśmy się, czekaliśmy na następny pociąg około pół godziny, więc no, trochę czasu to zjadło.
5: To ile taka podróż zajęła w sumie?
4: Od nas około 3,5 godziny. Jeśli właśnie można by było z Berlina tutaj jechać, to pewnie 2 godziny nawet. Bardzo tak. Dużo czasu by się oszczędziło.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Połamar. Budowa 30-kilometrowego odcinka między Passau a granicą z Polską ma zakończyć się w przyszłym roku. W międzyczasie powinny rozpocząć się prace po polskiej stronie. Ich finał zaplanowano na 2029 rok. Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie na letnie kolonie zorganizowane przez Caritas. Ta instytucja organizuje nie tylko wyjazdy, ale też półkolonie, opiekę w świetlicach z posiłkami czy jednodniowe wycieczki. Jeszcze nie jest za późno, żeby zgłosić swoje dziecko, mówi RMF FM Magdalena Masiak, koordynatorka kampanii krajowych Caritas Polska.
6: Zapraszamy wszystkich i zwykle ten miesiąc, dwa wcześniej przed rozpoczęciem wakacji już wiemy, że zbliża się ten czas wyjazdowy, więc warto nawet